0: architektury każdy piątek o 17.30.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

delikatniejszy i to tak bardziej wieczorem, 30 km na godzinę, w porywach do 70 nawet. No i do tego zachmurzenie, one dość spore, będzie się utrzymywać.

wiecie, jak ratować życie właśnie w nagłych sytuacjach. O 9.05, a o 9.30 jeszcze XX. Czemu ja te X mówię? X, bacon, beans, sausage, czyli The English Breakfast Jamesa Shanahana. No i do 10.00. Tak to będzie wyglądać.

Godzina siódma wybiła na zegarach, a w kalendarzu dalej mamy oczywiście piątek, czwarty dzień września. Rosalia i Stella to one obchodzą imieniny swoje. My obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego oraz Dzień Orzechów Makadamia. A to co za chwilę u nas na antenie to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza.

właśnie dlatego tak samo jak było w gazecie Rzeczpospolitej napisane, no to jeśli on ci zmienia grafik czy wynagrodzenie, no to faktycznie tym szefem chyba jest. Inny temat to zwolnienie 52-latka. Nie mowa tutaj o żadnym panu. Przeterminowany zestaw regulacji. To on skazuje rząd na wieczną wojnę z biznesem i pracownikami. Może już czas wyrzucić 52-letni kodeks pracy na bruk, zastanawia się Sebastian Stodołak w właśnie dzienniku Gazecie Prawnej. Ja zaglądam do lokalnej prasy. Na sam koniec. Tam Głos Wielkopolski i tam wita nas zdjęcie uśmiechniętej pary z ziemi irańskiej do Polski. Ich historia to gotowy scenariusz na film, bo on z Białorusi, ona z Iranu. Połączyła ich miłość, walka z reżimem i przeciwności losu. Dziś Boguś i Najrika układają wspólne życie w Poznaniu. O ich historii możecie przeczytać na stronie 10 i 11. Jagodowa wojowniczka. Historia straty i życia. To kolejny artykuł o nim na stronie 12 i 13. A to dokładnie historia o życiu po stracie. Jej autorka na co dzień jeździ autobusami MPK w Poznaniu. Mało kto wie, co musiała przeżyć. Zachęcamy w takim razie do przeczytania. Na sam koniec Wyborcza, Poznań, Tygodnik, a tam o osiedlu maltańskim. Piotr Żytnicki i Mikołaj Woźniak rozpisali się o brutalnej eksmisji rano, wczoraj rano. Przedwczoraj rano, no przecież tak szybko to minęło. Rano w środę Sandra Majer powtarzała, że nie opuści rodzinnego domu. Policjanci otoczyli go i rozbili blokadę. Prawnik kobiety twierdzi, że parafia nie miała prawa zlecać komornikowi eksmisji. W styczniu tego roku parafia sprzedała osiedle archidiecezji poznańskiej. Tego samego dnia archidiecezja odsprzedała je deweloperowi za 421 milionów złotych. I tą wiadomością kończymy przegląd porannej prasy 7.12 na zegarach.

0: 30. Odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Normalnie o tej porze. W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
2: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 2515.
3: Reklama.

Wzruszyć się można, prawda? Przepięknie. Przepięknie gra ten, kto wygrał od nas wejściówkę na właśnie koncert Szymona Siwierskiego. No to super, to też się może wzruszyć, a powód do wzruszenia kolejny mamy na antenie. Tym razem żużel, można wygrać, nie żużel jako w sensie, że taki...

0: częściej pochmurny. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Słońce wzeszło dziś o 6.08, a zajdzie o 19.34. Zajrzyjmy teraz na poznańskie ulice. Tradycyjnie korki natraficie na dojeździe do Ronda Rataja, szczególnie od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i przed skrzyżowaniem ulicy Baraniaka z ulicą Jana Pawła II. Niemały korek również na odcinku między Rondem Śródka a remontowanym mostem Chrobrego. Dużo dłużej postoją kierowcy planujący podróż ulicą Lechicką w okolicach Naramowic i Umultowa oraz na ulicy Niestachowskiej od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Świętego Wawrzyńca. Korek tworzy się również na ulicy Lutyckiej od ulicy Golęcińskiej do przejazdu kolejowego na Woli. A2 i S11 bez utrudnień. Warto jednak pamiętać o trwającym remoncie na węźle Poznań-Komorniki. Tam, na odcinku prowadzącym w kierunku ulicy Daimlera, też tworzą się korki. Czas na komunikację miejską. W najbliższy weekend w obrębie torowisk w rejonie ulic Hetmajskiej i Przybyszewskiego będą prowadzone prace pielęgnacyjne przy zieleni. Spowodują one zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych numer 1 i 7. Szczegóły znajdziecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. A jeśli macie dla nas więcej informacji o tym, co dzieje się na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 875 0213.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię.

kolejki PKO Ekstraklasy. Lech Poznań pokonał 2-1 Jagiellonię Białystok. No, był remis przez dłuższą chwilę meczu, tak naprawdę dopiero w 87 rozwiązał się ten wynik. Wielu ekspertów mówiło, że no, remis to pewnie by było coś sprawiedliwego z racji, że no, ubiegły sezon obu tym drużynom poszedł dobrze, no i obie te drużyny też przeszły do Ligi Europy i tam też zagrają. Kolejorz tym zwycięstwem skoczył na fotel lidera Ekstraklasy. Jak wyglądał mecz? W 43 minucie składną akcję prowadzili Lechici. W końcowej fazie Pereira dośrodkował na 5 metr, a Rodriguez głową pokonał Sławomira Abramowicza. Jagiellonia odpowiedziała w 4 minucie doliczonego czasu. Yuki Kobayashi miał sporo miejsca, około 25 metrów od bramki i huknął nie do obrony właśnie z takiego dystansu. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i znalazła się w bramce. Z kolei właśnie w 87 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Robert Gumny pakował piłkę do siatki. Sędzia no, pierwotnie gola nie uznał, dopatrując się faulu na bramkarzu, no ale po analizie VAR Szymon Marciniak wskazał na środek. Jagiellonia już nie była w stanie odpowiedzieć. No i super, no i mamy pierwsze miejsce, to się liczy i tak miejmy nadzieję, że zostanie do samego końca. To by było coś, 3 razy z rzędu mistrz Ekstraklasy. To by było coś świetnego. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o mecz jeszcze Rakowa, no to z Górnikiem Zabrze to on przegrał u siebie 2-1. No i przeglądam jeszcze co, jak wyglądały te mecze w Pucharze Polski, bo jeśli chodzi o Ekstraklasę, tylko 5. kolejka była do dokończenia, a właśnie przez te drużyny, które grały w rozgrywkach europejskich. Aha, jeszcze dzisiaj mecz Ekstraklasy, to już 7. kolejki na bieżąco. Będziemy o 20:30. Piast Gliwice zagra z GKS-em Katowice. Reszta meczy to już jutro w niedzielę i poniedziałek. No dobrze, w takim razie Puchar Polski. Jak to wyglądało? Wczoraj, tak jest. Awia pokonała 3-1 Wieczystą. GKS Tychy pokonał ŁKS Łódź 1-0. Śląsk Wrocław 2-1 rozegrał taki mecz i zwyciężył z Pogonią Szczecin. No i jeśli chodzi o pierwszą rundę właśnie Pucharu Polski, no to zakończenie jej to mecz drugiego Widzewa Łodzi z Polonią. To we wtorek 15 września dopiero trzeba czekać na to spotkanie. No i co? Jeśli chodzi jeszcze o te poznańskie piłkarskie sfery, no to Warta Poznań zmierzy się dziś z Pogonią Grodzisk o godzinie 18:00. Na ten mecz mogą faktycznie poznaniacy jeszcze czekać. No i to wszystko, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń sportowych. 7:53 na naszych zegarach.

Tak jak Jezus rozmnażał ryby i wino, tak wino, prawda? Wino, wino, to było wino. Tak deweloper w Poznaniu postanowił rozmnożyć mieszkania. No byłoby to coś wspaniałego, gdyby tak

0: Festiwale nigdy się nie kończą. Właśnie zaczyna się kolejna edycja Erste Letnich Brzmień, czyli festiwalu, który przynosi wakacyjny klimat prosto do miasta. Dzisiaj i jutro czekają na Ciebie dwa dni koncertów pod chmurką. Na scenie pojawią się m.in. Vito Bambino, Brodka, Ralf Kamiński, Kasia Sochacka, Mrozu, więc zdecydowanie jest z czego wybierać. To taki festiwal, na który nie musisz jechać na drugi koniec Polski. Wystarczy wyjść z domu i dać się wciągnąć w muzyczny weekend. Międzynarodowe Targi Poznańskie, godzina 17. Pianino będzie grało pierwsze skrzypce, ale tym razem nie samotnie. Dzisiaj Szymon Siwierski zaprosi Cię na premierowy koncert albumu Dare to Fly, gdzie ambientowo-jazzowe dźwięki spotkają się z przygotowanymi specjalnie wizualizacjami. Każdy utwór dostanie też własną fotograficzną oprawę autorstwa Wiktora Franco. A jeśli po wszystkim nadal będzie Ci mało, czeka Cię spotkanie z artystą, rozmowa o muzyce i możliwości zdobycia płyty z autografem. Centrum Kultury Zamek, godzina 20.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Wenecja. Ale pod powierzchnią pocztówkowych widoków kryje się miasto, które przez wieki funkcjonowało jako niezależne, niemal niewidzialne imperium. Wenecja i jej historia to oszustwa, handel, manipulacje i perfekcyjnie prowadzony PR. Tak nowoczesne, że nawet dziś z trudem dostrzegamy jego mechanizmy. Geograficznie Wenecja to absurd. Miasto zbudowane na setkach małych wysp na lagunie, w grząskim, niestabilnym gruncie, pozbawione zaplecza rolniczego, świeżej wody, lasów i surowców. Dlaczego ktoś miałby w ogóle budować osadę w takim miejscu? Odpowiedź jest dosyć prosta. Ucieczka. Początki Wenecji to strach przed barbarzyńcami, najazdami Hunów i Germanów, przed upadkiem zachodniego cesarstwa rzymskiego. Ludzie z okolicznych lądów schronili się w lagunie, licząc na to, że trudny teren ochroni ich przed wrogami. I zasadniczo mieli rację. Z tej tymczasowej ucieczki zrodziło się miasto, które przez niemal 1000 lat nie tylko przetrwało, ale zdominowało handel na Morzu Śródziemnym. Oficjalnie Wenecja była republiką. Serenissima Repubblica di Venezia, czyli Najjaśniejsza Republika Wenecka. Nie miała króla ani papieża. Miała dożę. Wybieranego, a nie dziedzicznego władcę. Ale jeśli myślicie, że to była demokracja, to nic bardziej mylnego. Władza w Wenecji należała do zamkniętej klasy arystokratycznej, patrycjatu. Lista rodzin mających prawo do udziału w rządach została zamrożona w 1297 roku. I od tego momentu tylko stare rody mogły rządzić. System więc był oligarchią ukrytą za republikańskim językiem. Wenecjanie byli jednak mistrzami PR-u. Z zewnątrz miasto wyglądało na rozważnie zarządzane, wolne od chaosu znanego z innych włoskich państwek. A że kulisy władzy przypominały mafijne struktury, cóż, efektywność była najważniejsza. Jednym z kluczowych, ale mało znanych elementów tego weneckiego systemu to tajna policja. Trybunał Inquisitori di Stato, inkwizytorzy państwowi. Nie byli jej religijnymi cenzorami, ale polityczną służbą specjalną. Ich celem było wykrywanie wszelkiego zagrożenia dla porządku publicznego, zarówno ze strony cudzoziemców, jak i obywateli. Zamiast stosów i tortur, weneska inkwizycja stosowała dyskrecję. Obywatel mógł anonimowo wrzucić donos do kamiennej skrzynki skarg, Bocca di Leone. Wystarczyła sugestia, a delikwent mógł zniknąć na długie miesiące w podziemiach Pałacu Dożów. Prawa do obrony? Iluzoryczne. Współczesna turystyka często unika tego wątku, ale Wenecja przez setki lat była zaangażowana w handel niewolnikami. Choć miasto nie miało wielkich plantacji, odgrywało rolę pośrednika w transporcie ludzi, głównie z Bałkanów, Kaukazu i Bliskiego Wschodu. Słowiańscy niewolnicy, zwani sklawi, byli szczególnie cenieni za urodę i siłę. Wenecjanie nie tylko ich sprzedawali, ale wykorzystywali ich na galery. Ciężkie statki napędzane siłą mięśni. Mimo chrześcijańskiej retoryki, religia nie stanowiła wielkiej przeszkody. Kościół przymykał oko, dopóki zyski szły w parze z wiernością. La Serenissima nie budowała zamków ani katedr, tak jak Florencja czy Rzym. Budowała statki. I to tysiącami. W dzielnicy Arsenale funkcjonowała największa fabryka Europy przed rewolucją przemysłową. Potrafiono tam produkować jeden statek dziennie dzięki pionierskiej linii montażowej. To właśnie flota była prawdziwym sercem Wenecji. Dzięki niej Wenecjanie zawładnęli handlem z Bliskim Wschodem, przywozili przyprawy, jedwabie, szkło, broń i plotki. Kupcy z lagun rozmawiali z sułtanami, książętami, rabinami i piratami. Pieniądz był ponad różnicami religijnymi. Miasto przez stulecia było bezkonkurencyjne, ale kiedy Portugalczycy i Hiszpanie otworzyli nowe morskie szlaki do Indii i Ameryki, zamknięta w Morzu Śródziemnym Republika zaczęła powoli tracić znaczenie. W 1797 roku Wenecja, duma Europy, ostatnia niezależna republika, upadła bez jednego wystrzału. Napoleon Bonaparte zbliżył się do laguny i oznajmił, że republika jest przestarzała. Wenecjanie, którzy przez wieki grali na czas, manipulowali i unikali otwartych konfliktów, po prostu poddali się. To był symboliczny koniec. Wenecja nie została zniszczona, została przejęta, sprywatyzowana, sprzedana Austriakom. A mimo to zachowała swoją tożsamość. Miasto, jakby przewidując swoją upadłość, zdążyło zabezpieczyć swoje archiwa, sztukę i tajemnice. Nie każdy koniec to klęska. Czasem to tylko dobrze zorganizowany odwrót. Dzisiejsza Wenecja może wyglądać jak żywy teatr dla turystów i w pewnym sensie nim jest. Od kilku lat mówi się o zwiększonych opłatach za wjazd do miasta dla jednodniowych turystów. Nie jest też tajemnicą, że jej zwiedzanie za dnia nie należy do najprzyjemniejszych. Tłumy, upał i często zapach laguny, zwłaszcza latem, nie należą do doświadczeń, które każdy chce mieć na koncie. Ale prawda jest taka, że raz w życiu Wenecję warto zobaczyć. Najlepiej przyjechać na kilka dni, tak żeby móc ją zobaczyć po zachodzie słońca, gdy tłumy znikają. Wtedy można poczuć jej specyficzny, tajemniczy klimat. Jej prawdziwe dziedzictwo nie tkwi w maskach czy gondolach. Leży w umiejętności przetrwania. Cicho, skutecznie, bez dramatycznych bitew, lecz z niesamowitą inteligencją. Jeśli się dobrze przyjrzycie, zauważycie, że pod spodem wciąż działa ten sam mechanizm sprzed wieków. Coś pokazujemy, coś ukrywamy i ostatecznie przetrwamy. I to właśnie czyni Wenecję jedyną w swoim rodzaju. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za 2 tygodnie o 8.30 w Radio Afera. Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku układu.
7: Najcięższa audycja w eterze.
8: I znalazłam to ostatnio.
9: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
8: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
9: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
8: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
9: W sobotę o 16.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: zapowiedzi naszej rozmowy, no zespół ratownictwa medycznego przyjedzie średnio, to takie są statystyki europejskie, w około 12 minut. No i w Polsce faktycznie tak też te jest. To, co jest problemem, to to, że jeśli nie rozpoczniemy uciskać klatki piersiowej, to szanse tej osoby poszkodowanej z każdą minutą będą spadać około 15%. Mhm. A jeśli uciśniemy, a nie będziemy defibrylować, to również te szanse będą spadać, ale około 7%. Mhm. Natomiast no to, co jest istotne, to tak naprawdę już po 4 minutach bez uciśnięć rozpoczynają się nieodwracalne procesy śmierci mózgu. Mhm. No i tego się już po prostu nie da odwrócić, jeśli nie będziemy uciskać klatki piersiowej. Natomiast w ogóle zanim rozpoczniemy uciskać, no bo powiedzieliśmy o sytuacji takiej w domu, no niestety te zdarzenia zdarzają się również gdzieś poza domem, gdzie może być po prostu niebezpiecznie. To, co zawsze musimy zrobić, to faktycznie zachować spokój, ale też sprawdzić, czy jesteśmy po prostu bezpieczni. No, dobry ratownik to jest żywy ratownik. No, jeśli będziemy leżeć obok tej osoby i będziemy też poszkodowani w związku na przykład z rozprzestrzeniającym się gazem, w związku z tym, że dookoła gdzieś biega agresywny pies na przykład, albo no, w sytuacjach skrajnych, tak, ktoś użył na przykład broni, no to niestety... No nie dość, że nie udzielimy pomocy tej osobie, to my też będziemy jej potrzebować tak naprawdę. Także pamiętajmy o tym, że dobry ratownik to żywy ratownik. Zanim w ogóle podejdziemy do tej osoby, zachowajmy spokój, sprawdźmy bezpieczeństwo, zwróćmy uwagę innych osób dookoła nas, że dzieje się coś, to prawdopodobnie nie powinno się stać i żeby nam po prostu w tej sytuacji pomogli.
1: Jak najbardziej. Jeśli właśnie chodzi o takie sytuacje niebezpieczne właśnie, albo ktoś traci przytomność, no to powiedzmy, że spokój zachowujemy. Jest ktoś koło nas, to najlepiej, żeby w pewien sposób wręcz rozkazać, żeby zadzwonił po pomoc. W tym czasie my możemy się zająć już tą pomocą bezpośrednią. No okej, jest sytuacja, my jesteśmy w sytuacji bezpiecznej, zachowujemy spokój. Jak przystąpić w takim razie do właśnie tej pomocy? Jakie są kroki po kolei? No jak sprawdzić oddech czy krążenie? Takie podstawy może na początek.
0: Jasne. No najważniejsza rzecz to jest w tym momencie, kiedy jesteśmy już bezpieczni, zachowaliśmy spokój, sprawdzenie stanu tej osoby poszkodowanej. To, co robimy w pierwszej kolejności, to sprawdzamy jej przytomność. Podchodzimy do niej najlepiej od strony nóg. No i mówimy głośno, halo, proszę pana, proszę pani, czy wszystko w porządku? Jeśli nie ma reakcji, no to możemy się zbliżyć, możemy podejść, możemy klęknąć na jedno kolano i potrząsnąć delikatnie ramionami tej osoby i cały czas do niej głośno mówić. Jeśli nie ma reakcji, to znaczy, że ta osoba jest nieprzytomna, to jest już taki sygnał znaczący, że powinniśmy zadzwonić pod numer 999 lub 112. Tak naprawdę powinniśmy pokazać komuś, żeby to właśnie zrobił. My w tym czasie sprawdzamy oddech tej osoby poszkodowanej. Jednak, żeby to zrobić, musimy najpierw udrożnić drogi oddechowe. Mhm. Jedną rękę kładziemy na czole, drugą rękę kładziemy na żuchwie, odchylamy tą głowę mocno do tyłu i nachylamy się. Próbujemy usłyszeć, próbujemy poczuć na naszym policzku i zobaczyć ruch klatki piersiowej. 10 sekund, prawidłowy oddech osoby dorosłej to są mniej więcej 2-3 oddechy w ciągu tych 10 sekund. Mhm. No jeśli ich nie ma lub ten oddech jest nieprawidłowy, to znaczy, że to są jakieś sapnięcia lub ten oddech jest taki bardzo, bardzo szybki, to uznajmy, że po prostu jest nieprawidłowy. Mhm. Oczywiście tę informację przekazujemy też czy to operatorowi numeru 112, czy dyspozytorowi numeru 999. No i my w przypadku braku oddechu musimy koniecznie reagować. Tak jak powiedziałem, te nasze uciśnięcia, które za chwilę będziemy wykonywać, są kluczowe, dlatego żeby ta osoba mogła przeżyć i mogła tak naprawdę w tym stanie w miarę dobrym dotrwać do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
1: Mm-hmm. Jeśli chodzi o użycie AED, czyli właśnie tego defibrylatora, bez wcześniejszego doświadczenia, czy to jest bezpieczne, czy on nas poprowadzi? Bo wiem, że takie chyba też są.
0: Wszystkie automatyczne defibrylatory zewnętrzne są automatyczne. I jak nazwa wskazuje, one no, są przygotowane do tego, żeby działać w sposób taki właśnie autonomiczny, taki, który poprowadzi nas przez ten cały proces tak naprawdę za rękę. I najważniejsza rzecz to pomyśleć o tym, żeby to AED przynieść. Mhm. Kolejna rzecz, po prostu je włączyć. Wszystkie komunikaty zostaną wydane. Wiele AED wspiera również wiele języków, także to nie jest tak, że jak pojedziemy do Hiszpanii czy gdzieś na wakacje, to nagle będzie AED mówić do nas po hiszpańsku i no, nie udzielimy pomocy. Mhm. Najczęściej jest też możliwość zmiany języka, więc po prostu pamiętajmy o tym, żeby o to AED poprosić, bo ono jest w coraz większej liczbie miejsc, ale też można dołożyć swoją cegiełkę, bo to od nas zależy tak naprawdę, gdzie te AED będą. Jakby jeśli jesteśmy gdzieś w wspólnocie mieszkaniowej, może zachęćmy sąsiadów, może zrzućmy się. To nie jest duży koszt. AED samo w sobie kosztuje w okolicach 4-5 tysięcy. To jest koszt, na który naprawdę na przykład wspólnota mieszkaniowa może się pokusić, ale też my jako mieszkańcy, na przykład oddając głos w poznańskim budżecie obywatelskim, można wspierać właśnie takie inicjatywy, które po prostu sprawiają, że tych AED dookoła nas jest więcej.
1: Więcej i więcej szans na uratowanie życia. A gdzie szukać w naszej okolicy takiego właśnie AED? Jak go lokalizować?
0: AED ma taki specyficzny znak, to jest zielony znak najczęściej, z białym sercem i piorunem, błyskawicą. Właśnie te kolory białe, zielone, tak one występują. Miejsca użyteczności publicznej, czyli muzea, kina, urzędy. Ciekawostką jest to, że na przykład w każdym pociągu kolei wielkopolskich znajduje się AED. I tych AED, no, warto też po prostu wiedzieć, gdzie w naszej okolicy znajdują się takie urządzenia. Wychodząc z domu, gdzie na naszym osiedlu takie urządzenie się znajduje? Co, jeśli w sytuacji, gdyby ktoś z naszych domowników po prostu stracił przytomność, miał nagłe zatrzymanie krążenia, gdzie powinniśmy pobiec, żeby jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego wykonać właśnie tę defibrylację. To jest bardzo cenna wiedza.
1: Jak najbardziej. Polecam się w tej chwili rozglądać, albo do dzisiaj nawet zrobić taką zadanie domowe może, żeby wiedzieć na przyszłość w razie co. Lepiej wiedzieć niż nie. Taką kolejną chyba podstawową informacją jest też to, że po dodzwonieniu się właśnie do służby ratowniczych, warto się nie rozłączać, bo taki właśnie ratownik nas też przez to przeprowadzi.
0: Dokładnie tak. Jak najbardziej operator numer 112 czy dyspozytor numer 999 poprowadzą nas też przez to, co my powinniśmy zrobić. Powiedzą nam, gdzie uciskać, jak uciskać, będą nas prowadzić. Oni się też nie rozłączą. Jeśli jest sytuacja nagłego zatrzymania krążenia, będą nas prowadzić tak naprawdę aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. No chyba, że jesteśmy po jakimś szkoleniu i wiemy, jak to zrobić, to w tym momencie pewnie będą pomagać już kolejnym osobom. Natomiast jak najbardziej to oni się rozłączają w pierwszej kolejności, oni muszą zebrać wszystkie informacje, a dopiero później się rozłączą. Oni, nie my.
1: No dobrze, w takiej sytuacji, gdy w domu faktycznie znajdziemy kogoś bliskiego, pewnie są dla nas jeszcze bardziej stresujące, no ale z kolei ta pomoc, tak zgaduję, domyślam się, że tak może być, że łatwiej chyba jest nam jej udzielić niż osobie spotkanej na ulicy. Tak mi się wydaje. Co warto mieć przy sobie tak na co dzień w plecaku, w torebce?
0: W plecaku, a właściwie gdzieś przypięte do plecaka, warto mieć breloczek, w którym znajdują się na przykład rękawiczki. Ponieważ no nie wiemy, kiedy nam się przydadzą. Często właśnie widok innej osoby, która być może ma na sobie jakieś wydzieliny, jakiś brud, czasem niestety krew, no to niestety może nas onieśmielać. Ale pomyślmy, jak to działa też w drugą stronę. Jeśli ktoś znajdzie nas po na przykład no niestety udziale w wypadku samochodowym, komunikacyjnym i ktoś nie będzie miał rękawiczek, a znajdzie przy naszym plecaku, że jest breloczek, no to wykorzysta te rękawiczki i my też będziemy mogli otrzymać pierwszą pomoc. Różnego rodzaju stowarzyszenia czy wytyczne dotyczące nawet medycyny pola walki mówią o tym, że najpierw wykorzystujemy sprzęt osoby, która jest poszkodowana, a dopiero później wykorzystujemy swój osobisty sprzęt, bo dalej nie wiem, co się będzie działo, więc ten nasz sprzęt wolimy zachować na później. Także też dla naszego bezpieczeństwa po prostu te rękawiczki powinniśmy mieć przy sobie.
1: Jak najbardziej. Polecamy w takim razie. A czym różni się resuscytacja dziecka? Bo takie o tym też będzie na waszych szkoleniach. A chciałbym się dowiedzieć już teraz, jakie są takie zasadnicze różnice?
0: Jeśli chodzi o dziecko, no to mówimy mniej więcej od pierwszego plus roku życia do około 7-8 lat, ale to tak naprawdę zależy bardziej od wielkości dziecka, bo możemy mieć bardzo małego 7-latka, a bardzo dużego na przykład 5-latka, ale chodzi po prostu o to, aby ten ucisk na klatkę piersiową był odpowiedni, więc stosujemy nie dwie ręce, a jedną rękę, ale to, co jest bardziej istotne, to, że u dzieci, tak samo niemowlaków, najczęściej dochodzi do problemów z sercem, znaczy do nagłego zatrzymania krążenia w wyniku problemów z układem oddechowym, z oddychaniem. Dzieci poznają świat przez buzię, niestety połykając klocki. No i często właśnie przez to, tak, dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. I dlatego u dzieci, zanim jeszcze rozpoczniemy uciśnięcia, rozpoczynamy od 5 wdechów ratowniczych. też musimy udrożnić drogi oddechowe, zatykamy nos i wdmuchujemy powietrze. U niemowlaka na przykład nie zatkamy nosa, bo jest na tyle mały, że nie jesteśmy w stanie, więc zamiast metody usta-usta będzie metoda usta-usta-nos. Naszymi ustami obejmiemy i usta, i nos niemowlaka.
1: W ten sposób. Jasne. A czego taki właśnie osoba, która powinna podjąć się właśnie tej pomocy, bo taki obowiązek też mamy, to czego się boi?
0: Myślę, że na pewno boi się, że pogorszy sytuację, no ale prawdę mówiąc, jeśli ktoś nie oddycha, jeśli jego serce nie pracuje prawidłowo, to ja nie widzę zbyt dużo pola, żeby tą sytuację jeszcze pogorszyć. Tak naprawdę każda reakcja będzie dobra. O ile oczywiście nie wprowadzamy paniki i nie przeciwdziałamy innym osobom, które próbują pomóc, to tak naprawdę każda reakcja będzie dobra. No bo w sytuacji zatrzymania, nagłego zatrzymania krążenia, no naprawdę niewiele brakuje tą osobę od śmierci. Ludzie boją się, że na przykład połamią żebra. No ale prawdę mówiąc, ja wolałbym obudzić się nawet z tym złamanym żebrem.
1: Żyć.
0: No po prostu tak, po prostu żyć.
1: Oczywiście. To może rozwiejmy jeszcze jakieś takie obawy. Co grozi za błąd w takim razie w udzieleniu pierwszej pomocy? Jak wygląda taka ochrona prawna świadka zdarzenia? Już tak w razie czego?
0: Tak naprawdę jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, nie spodziewałbym się, że ktoś za to, że udzieliliśmy pierwszej pomocy, będzie nas winił. Powinien być nam przede wszystkim wdzięczny i nie spotkałem się z sytuacją, w której na przykład sąd próbował rozstrzygać taką sprawę na korzyść osoby poszkodowanej, tak, czyli tej, której udzieliliśmy pomocy. To no, my jesteśmy w tym momencie takimi ratownikami, nawet w świetle prawa jesteśmy, każda osoba udzielająca pomocy, niezależnie od tego, czy miała szkolenie, nie miała szkolenia, czy jest strażakiem, czy nie, jest prawnie ratownikiem i korzysta z ochrony takiej jak funkcjonariusze publiczni. Także no, miejmy tą świadomość, że udzielanie pomocy jest tą rzeczą szczególną, którą powinniśmy robić i dlatego po prostu nie bójmy się tego robić.
1: Pierwsze zajęcia z cyklu Ruszamy Serca odbyły się już 2 września, 2 dni temu. Jak przebiega szkolenie? Tak pokrótce może przeprowadźmy jeszcze przez właśnie to szkolenie.
0: Szkolenie trwa 3 godziny. Rozpoczyna się albo o godzinie 15, albo o godzinie 16. Jest w Centrum Inicjatyw Rodzinnych, czyli to jest centrum miasta. Skupiamy się na praktyce. Nie spotkają się Państwo z prezentacją multimedialną. Przez 3 godziny tak naprawdę będziemy pokazywać praktykę. Będziemy też zachęcać Państwa do udziału w ćwiczeniach praktycznych. Będziemy uciskać klatkę piersiową, będziemy podłączać defibrylator, będziemy ćwiczyć na przykład, jak postąpić w przypadku zadławienia na specjalnej kamizelce. Także jest to praktyka, praktyka i praktyka. I myślę, że każdy, kto będzie chciał zobaczyć, jak to jest właśnie uciskać klatkę piersiową, jak podłączyć defibrylator, będę mógł to zrobić.
1: No i na pewno przy takim ewentualnym spotkaniu, oczywiście, którego nie życzymy, no to będzie już wiedział, jak się zachować. Za nami przygotowanie teoretyczne, no ale ta praktyka jest najważniejsza. Zapraszamy właśnie na bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. To one ratują życie. No to gdzie i kiedy można się na takie zapisać?
0: Zajęcia mam jeszcze 7 terminów tak naprawdę. Zachęcamy, żeby wejść po prostu na media społecznościowe Fundacji Reakcja. Jest też strona internetowa reakcja.org.pl. Tam można znaleźć link do zapisów, no i też wszystkie terminy i dalsze szczegóły.
1: No to pozostało nam zakończenie tej rozmowy, no i ale też w klimacie, też tym rytmicznym. Jak przebiega samo RKO? Czym się sugerować może, jeśli chodzi o muzykę też?
0: Dokładnie tak. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, uciskanie klatki piersiowej wykonujemy w jakimś konkretnym tempie. To tempo według Europejskiej Rady Resuscytacji jest między 100 a 120 uciśnięć na minutę. No i są utwory, które możemy sobie nucić w tym czasie. Na przykład Bee Gees, Staying Alive, czyli 106 uciśnięć na minutę, uderzeń na minutę w tym przypadku. No i wymowny.

0: That's Broken Water. And as we repair our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
6: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
7: Seks Afera.
1: Autopromocja.
8: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Podstawowej.

Globalna inicjatywa promująca większą świadomość społeczną dotyczącą zdrowia seksualnego na całym świecie. Święto zostało zapoczątkowane przez World Association for Sexual Health w 2010 roku. Główny cel to przełamywanie tabu i strachów związanych z seksualnością oraz promowanie otwartej komunikacji na temat zdrowia seksualnego. Także ja komunikuję. Od 1 sierpnia nie można zapisać się już na cytologię. To informacje dla panie, od 1 sierpnia za to badanie zastępuje właśnie test na HPV. Jest blisko dwukrotnie skuteczniejszy niż cytologia w wykrywaniu stanów przedrakowych szyjki macicy. Tak wynika z badania polskich naukowców. Nie jest potrzebne skierowanie, można się po prostu zapisać. No a same badania przesiewowe dotyczą kobiet w wieku od 25 lat do 64 lat. Jeśli taki test przeprowadza.

0: Można spotkać łosie.
1: No i to nie jednego. Czasami tak jak rozmawialiśmy poza anteną, że niektóre takie łosie to nawet dwie nogi mają i dwie ręce. Takich, tak się okazuje.
0: Takich to spotkałam wielu.
1: W swoim życiu mówisz, no ale takich tradycyjnych zwierząt. Łosi, no to faktycznie trzeba uważać, bo jest to gigantyczne zwierzę. Z kolei w powiecie toruńskim, skąd ja pochodzę, no to takich łosi, słuchaj, jest dużo i one rano potrafią grasować w taki sposób nawet, że wchodzą sobie przez ogrodzenie. Jeden krok i już są i zjadają tam korę i różne inne owoce.
0: To chcesz mi powiedzieć, że widziałeś na żywo?
1: Widziałem na żywo, widziałeś. Tak, w lesie nawet, no, ojej, nie raz.
0: Ja jeszcze nie miałam okazji.
1: Trzeba uważać. 9:57 na naszych zegarach. Czy my uważamy na serwis informacyjny? No tak myślę.
0: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Wracamy do tematu sytuacji mieszkańców osiedla Maltańskiego, którzy zwrócili się z dramatycznym apelem o pomoc do prezydenta Polski Karola Nawrockiego i przedstawicieli rządu. W wiadomości, jaką wystosowała przedstawicielka mieszkańców i Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom, pani Patrycja Bartoszewska, czytamy, cytuję: przez ponad 50 lat nasze rodziny płaciły miastu Poznań podatek od nieruchomości za domy, w których żyły kolejne pokolenia. Dziś, gdy walczymy o zachowanie naszych domów, czujemy, że prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak odwrócił się od swoich mieszkańców. Niepokoi nas również brak zainteresowania naszą sytuacją ze strony Dobrosławy Janas, pełnomocniczki prezydenta do spraw ochrony praw lokatorów i projektów mieszkaniowych. Koniec cytatu. Prezydent Jacek Jaśkowiak uważa, że sytuacja mieszkańców osiedla Maltańskiego jest wykorzystywana politycznie, a w udostępnianych przez miasto lokalach mieszkańcy mają często dużo lepsze warunki niż dotychczas. W państwie kraju, obronie cywilnej i roli samorządów będą dziś rozmawiać w Poznaniu przedstawiciele rządu i władz regionalnych. W konferencji Silne Regiony, Bezpieczna Polska wezmą udział m.in. wicepremier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego, a organizatorami konferencji są Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Znamy już datę wprowadzenia nocnej prohibicji w Poznaniu. O sprawie dyskutowano w czwartek na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wstępny plan zakładał, by nocny zakaz sprzedaży alkoholu zaczął obowiązywać 1 kwietnia przyszłego roku. Radni nie zgodzili się na to, wyjaśniając, że to za długi okres od przyjęcia projektu. Komisja jednomyślnie przyjęła więc stanowisko, zgodnie z którym przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Zmiana ma zostać wprowadzona w uchwale przez urzędników.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Już za tydzień na misje medyczne do Kamerunu udadzą się poznańscy specjaliści z zakresu protetyki słuchu. W wielu regionach Afryki Subsaharyjskiej dostęp do podstawowej opieki medycznej, okulistycznej i audiologicznej praktycznie nie istnieje, a dla tysięcy ludzi zwykłe okulary lub aparat słuchowy to jedyna szansa na godne życie. O tym, że planowana misja opiera się na zaawansowanym sprzęcie, mówi profesor doktor habilitowany Dorota Chojan-Jezierska, kierownik Zakładu Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
3: Bazujemy na sprzęcie, powiedziałabym, przede wszystkim, myślę teraz o aparatach słuchowych, które przekazują nam duże firmy audioprotetyczne. Jest to sprzęt wysokiej klasy, aparaty technologicznie bardzo zaawansowane. To muszą być aparaty słuchowe o bardzo dużych wzmocnieniach, bo tamte niedosłuchy są raczej z gatunku niedosłuchów głębokich.
0: Warto przypomnieć, że w Dobromacie przy ulicy Kramarskiej 32 trwa zbiórka aparatów słuchowych, które zostaną przekazane potrzebującym podczas najbliższego wyjazdu. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisów informacyjnych.

Piątek to właśnie w wolnym tłumaczeniu. Na język polski godzina 10:01 na naszych zegarach, a w kalendarzu 4 dzień września. Rosalia i Stella to one obchodzą dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego życzymy. Obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego oraz Dzień Orzechów Makadamia. Jeśli chodzi o konkurs, no to zwycięzcą jest, uwaga, uwaga, pan Wojciech. On się rozpisał o sporcie, który musiałby uprawiać z musu, ale chyba szczegółów nie będę przedstawiał.

0: Festiwale nigdy się nie kończą. Właśnie zaczyna się kolejna edycja Erste Letnich Brzmień, czyli festiwalu, który przynosi wakacyjny klimat prosto do miasta. Dzisiaj i jutro czekają na Ciebie dwa dni koncertów pod chmurką. Na scenie pojawią się m.in. Vito Bambino, Brodka, Ralf Kamiński, Kasia Sochacka, Mrozu, więc zdecydowanie jest z czego wybierać. To taki festiwal, na który nie musisz jechać na drugi koniec Polski. Wystarczy wyjść z domu i dać się wciągnąć w muzyczny weekend. Międzynarodowe Targi Poznańskie, godzina 17. Pianino będzie grało pierwsze skrzypce, ale tym razem nie samotnie. Dzisiaj Szymon Siwierski zaprosi Cię na premierowy koncert albumu Dare to Fly, gdzie ambientowo-jazzowe dźwięki spotkają się z przygotowanymi specjalnie wizualizacjami. Każdy utwór dostanie też własną fotograficzną oprawę autorstwa Wiktora Franco. A jeśli po wszystkim nadal będzie Ci mało, czeka Cię spotkanie z artystą, rozmowa o muzyce i możliwości zdobycia płyty z autografem. Centrum Kultury Zamek, godzina 20.
1: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

kawiarni milczenie. Wszyscy jak jeden mąż patrzą w ekrany. Kelnerka znudzona widzisz wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z podwójnym karmelem. Metys uśmiechnął się do mnie, oto barman go poprosił o pomoc przy żonie.

0: dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22. Enough
3: said. Autopromocja. Alter Mixer.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

świecę. Szło piętrzą wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

0: Robią się coraz bardziej klimatyczne, czyli idealna pora, żeby po całym tygodniu gdzieś się wybrać. Zanim jednak rozpoczniesz weekend, sprawdźmy, co ciekawego dzieje się dziś w Poznaniu.
1: Przynęta kulturalna.
0: Festiwale nigdy się nie kończą. Właśnie zaczyna się kolejna edycja Erste Letnich Brzmień, czyli festiwalu, który przynosi wakacyjny klimat prosto do miasta. Dzisiaj i jutro czekają na Ciebie dwa dni koncertów pod chmurką. Na scenie pojawią się m.in. Vito Bambino, Brodka, Ralf Kamiński, Kasia Sochacka, Mrozu, więc zdecydowanie jest z czego wybierać. To taki festiwal, na który nie musisz jechać na drugi koniec Polski. Wystarczy wyjść z domu i dać się wciągnąć muzyczny weekend. Międzynarodowe Targi Poznańskie, godzina 17. Pianino będzie grało pierwsze skrzypce, ale tym razem nie samotnie. Dzisiaj Szymon Siwierski zaprosi Cię na premierowy koncert albumu Dare to Fly, gdzie ambientowo-jazzowe dźwięki spotkają się z przygotowanymi specjalnie wizualizacjami. Każdy utwór dostanie też własną fotograficzną oprawę autorstwa Wiktora Franco. A jeśli po wszystkim nadal będzie Ci mało, czeka Cię spotkanie z artystą, rozmowa o muzyce i możliwości zdobycia płyty z autografem. Centrum Kultury Zamek, godzina 20.
2: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Mamy 4 września, piątek. Imieniny obchodzą Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Ida, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł, dobrze, że jeszcze nie rolnictwo, i Serg. Ja taki suchar na początek musiał wejść, na początek tej audycji.
1: Tak, dzisiaj obchodzimy święto, Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego i Dzień Orzechów Makadamia.
0: No to trzeba się kochać dzisiaj zdrowo, no tak to dzisiaj, taki rozkład jazdy, nie? W jakim składzie
1: orzechy.
0: Jesteśmy? Jeszcze orzechy, a lubisz orzechy makadamia?
1: Ja? No, tak.
0: Ja nigdy nie jadłem, więc się nie wypowiem. Za realizację dzisiaj odpowiedzialny Maurycy Mytyk.

0: Przychodzimy z nowością.
1: Aferowa nowość, tak jest. Klimat morski ponoć, ta nowość aferowa. Ty możesz coś o klimacie morskim powiedzieć, z tego co wiem.
0: No tak. Ryby

0: aplikacji.
1: Dokładnie tak. Również warto zauważyć, że drużyny będą miały swojego mentora i ten mentor będzie czuwał nad procesem powstawania samej aplikacji, będzie doradzał na przykład, co mają poprawić w swojej prezentacji. Warto również zaznaczyć, że staramy się, żeby naszych właśnie uczestników edukowali najlepsi z najlepszych, osoby, które mają doświadczenie właśnie w tych kierunkach. Tak, no i właśnie tak jak Konrad powiedział, no to będą warsztaty właśnie przynajmniej raz w tygodniu, które będą wprowadzać dany temat na tydzień i potem drużyny po prostu razem z mentorem również będą do dyspozycji uczestników konsultanci, eksperci, którzy będą przeprowadzać konsultacje. No i właśnie staramy się, żeby ten uczestnik był zaopiekowany ze wszystkich stron, żeby poznał, jak wygląda ten proces od pomysłu do wdrożenia. I oczywiście podsumowaniem jest wielki finał w Krakowie.
0: O ten wielki finał jeszcze zagadnę, ale to jest praca zespołowa i ludzie zgłaszają się z zespołami, czy te zespoły są dobierane w jakiś sposób?
2: Można zgłosić się indywidualnie, to jest pierwsza ścieżka. Wtedy po zakończeniu zbierania zgłoszeń zostanie udostępniony link do serwera Discord, na którym będzie można znaleźć współtowarzyszy do projektu, ale też można zgłosić się drużynowo. Wcale nie wykluczamy takiej możliwości.
1: Dokładnie tak. Jednak ważna uwaga, jak się właśnie uczestnicy chcą zgłaszać się drużynowo, to każdy z uczestników wysyła indywidualnie zgłoszenie, tylko właśnie w sekcji pytanie o nazwę drużyny i z kim właśnie ta drużyna jest stworzona, to właśnie wtedy uczestnicy mogą przekazać swoje preferencje, tak naprawdę swoją nazwę swojej drużyny i z kim chcieliby tą drużynę tworzyć.
0: Zgłoszenia już ruszyły.
1: Dokładnie tak.
0: I do kiedy potrwają?
1: Do 20 października.
0: Mhm. Jeszcze dopytam o tych ekspertów, o tych konsultantów. To będą akademicy, to będą praktycy? Co to będą za ludzie?
2: Raczej postawiliśmy na typowo praktycznych mentorów i instruktorów. I to tyle na to pytanie. Mogę na razie odpowiedzieć.
0: Wy sobie wyznaczyliście takie 5 ścieżek tematycznych, które są gdzieś tam związane z tą całą pracą, którą będą wykonywać osoby. Na co chcecie postawić? Jaka jest idea tej akcji?
2: To może Zosia niech odpowie.
0: Jasne.
1: Dokładnie tak. Chcemy generalnie przekazać sprawczość młodym ludziom, ponieważ te tematy, moim zdaniem, te nasze problemy są trochę zaniedbane w tej właśnie sferze publicznej. Dużo rozmawiamy o dzieciach chodzących do szkoły podstawowej, dużo rozmawiamy o problemach dorosłych, ale o problemach młodych ludzi, którzy tak naprawdę dopiero wkraczają w tą dorosłość, bo młody dorosły, dopiero wkracza w tą dorosłość, dopiero uczy się samodzielności i dopiero poznaje ten świat, że tak powiem, samodzielności, no to mało tego jest. My chcemy przekazać młodym ludziom właśnie właśnie sprawczość, którą oni mogą wykorzystać. My uważamy, że młodzi ludzie mają pomysły, jak niektóre swoje problemy rozwiązać, doświadczają ich na co dzień, nie? Więc chcemy im po prostu pokazać i przy okazji nauczyć, pokazać też trochę, że korporacje to wcale nie jest tak, że to wcale nie są takie maszyny trochę do robienia bezdusznych ludzi, tylko że właśnie to też taka idea, że chcemy pokazać, że korporacje to też są coraz właśnie częściej nastawieni bardziej na ludzi.
0: Wspomnieliście już o problemach młodych ludzi i co to są za problemy właśnie? Z czym dzisiaj młody człowiek, student, bo mówimy tutaj głównie o studentach, musi się mierzyć we współczesnym świecie?
2: Na pewno jednym z takich problemów jest przebodźcowanie. Jeżeli miałbym wymienić następne problemy, to wydaje mi się, że taka dosyć niepewność ekonomiczna, a trzecim i według mnie najważniejszym problemem jest samotność, pomimo posiadania tylu narzędzi do poznawania nowych ludzi, do kreowania nowych kontaktów, ale jednak niestety ta samotność się wybija.
1: Warto też dodać, że mamy niepewną sytuację za granicą, mamy ekokryzys, polaryzacja w internecie, nawet nie tylko w internecie, ale w debacie publicznej również następuje. No tak naprawdę młody człowiek jest cały czas nastawiony na to, żeby robić jak najlepiej, żeby właśnie skroluje Instagrama i patrzy i tam są co chwilę takie historie sukcesu, że to właśnie patrz, ona osiągnęli tyle, a ty nic nie robisz ze swoim życiem. Wydaje mi się, że taka narracja trochę jest obecna i że wydaje mi się, że czasami powinniśmy się tak trochę też skupić po prostu na codzienności i też porozmawiać o codziennych problemach, typu na przykład pierwsza wizyta, pierwsze umówienie się samodzielne do lekarza, czy rozporządzenie domowym budżetem.
0: A jak sądzicie, AI też wliczymy do zagrożeń, czy do szans?
2: To jest dosyć ciekawe, nawet z lekka filozoficzne pytanie. Ja uważam, że to jest jednak pozytywna część, natomiast warto zwrócić uwagę na konteksty typowo związane z biologią, czyli na przykład zużycie wody przez AI, więc dlatego w Groapakatonie będziemy zwracać uwagę na efektywne i w miarę zabrakło mi słowa, w miarę kompleksowe korzystanie, ale bez zbyt dużej ingerencji w środowisko i jednak ze świadomością, że AI ma wpływ na to, jak środowisko się kształtuje, bo jak dobrze wiemy, woda jest bardzo ważnym składnikiem do ludzkiego życia, a serwery no, muszą być czymś chłodzone i jest to woda, więc no, AI wykorzystuje jej bardzo dużo i po prostu taki zrównoważony rozwój, o, tego słowa mi wcześniej zabrakło, będzie jedną z najważniejszych, wydaje mi się, ścieżek w hackathonie. Tak pomimo ścieżek, które sami ustaliliśmy, to jednak tak gdzieś nadrzędnie, to ta ścieżka zrównoważonego rozwoju to jest według mnie takie najważniejsze.
1: Też warto podkreślić, że AI to jest narzędzie takie jak telefon czy no laptop, no bardziej zaawansowane narzędzie, ale co chciałabym powiedzieć, to, że to zależy od nas, jak my będziemy z niego korzystać, że może faktycznie nam pomóc w tej naszej pracy i można go faktycznie używać mądrze i wtedy myślę, że to jest właśnie na plus, ale myślę, że to jest po prostu na tyle nowa technologia, że my musimy się trochę jej nauczyć. Musimy nauczyć się z niej korzystać, nie? Musimy właśnie zrozumieć, jak mądrze korzystać z AI, kiedy może pomóc, a kiedy faktycznie będzie nam przeszkadzać.
0: Konradzie, ty wspomniałeś jeszcze na temat zagrożeń dzisiejszych młodych ludzi. Samotność. Wy chcecie właśnie przez tę pracę zespołową trochę pokazać innym, że można dzisiaj jeszcze rozmawiać ze sobą normalnie, współpracować?
2: Tak, to jest jedna z głównych
0: założeń?
2: Tak, założeń. Tego słowa mi zabrakło. Jedno z głównych założeń GrowUpu i to, że można coś zrobić wspólnego pomimo kryzysu związanego z samotnością.
0: To dobrze, to przejdźmy już do finału. Ten finał będzie w przyszłym roku, w styczniu.
2: Tak, dokładnie 14 stycznia w Krakowie.
0: I co na tym finale się będzie działo?
2: To może niech Zosia odpowie.
1: Tak, dobrze. Tak, jesteśmy właśnie jeszcze 3 miesiące przed wydarzeniem, ale już teraz rozmawiamy, że chcielibyśmy zabrać wszystkie drużyny na finał i chcielibyśmy, żeby drużyny zaprezentowały tak naprawdę owoc swojej właśnie pracy przed jury, które również będzie składało się z ekspertów i chcemy po prostu, żeby te, zależy nam mocno, no bo na większości hackathonów te pomysły trochę umierają, są chowane, to szufladki były fajne, ale nam zależy po prostu, żeby faktycznie chociaż kilka tych projektów, które będą tworzone podczas Group Hackathonu, żeby one ujrzały światło dzienne. Będziemy właśnie właśnie na tym finale chcielibyśmy trochę kierować właśnie ten finał tak, żeby uczestnicy po prostu czuli, że mają wsparcie, żeby nawet po zakończeniu Group Hackathonu, żeby mogli właśnie dalej pójść ze swoim projektem, a kto wie, może nawet znaleźć ludzi do tego, o których będą wiedzieli, że jeśli oni powiedzą, zróbmy coś fajnego, zróbmy coś dobrego dla właśnie młodych dorosłych, nawet nie młodych dorosłych, ale dla świata, to oni zamiast odpowiedzieć, nie, jednak wolę coś innego zrobić, to oni wezmą to oni odpowiedzą, tak, chętnie, zróbmy to.
0: I to tyle w tej rozmowie. Moimi gośćmi był Konrad Gaca i Zofia Hardek. Bardzo wam dziękuję.
1: Bardzo.

0: dalej. O. Ale to dopiero, jak już mówiłem, 8 września na Aferytmie przed godziną 20. To jest konkurs długoterminowy, Great September Showcase Festival w Łodzi. To się zaczyna 10 września i trwa do 12. My mamy dla was dwie wejściówki podwójne na to wydarzenie. No i co jeszcze ważne, kto wystąpi na tym Great Septemberze, bo z tym jest związane nasze pytanie konkursowe. A no, wystąpi m.in. Andrzej Piaseczny, Andy Birds, Angelo, Ars Lantrans Orchestra, Ciepłe Breaki, Hochlik, Czesław Mozil też będzie, więc tam na akordeonie, akordeony, jak lubicie, to sobie możecie posłuchać. No ale dobrze, co trzeba zrobić, żeby tych ludzi móc w Łodzi posłuchać?
1: Musicie napisać do nas SMS-a na 7248, dodać prefiks afera September, wasze imię i nazwisko i

0: oraz ogromną galerię handlową u podstawy, w której znajdzie się miejsce dla ponad 70 lokali i restauracji. Aż mi się przypomniała biblijna scena wypędzenia przekupników ze świątyni. Nie jestem pewien, czy Jezus pochwaliłby ten projekt, ale co by nie mówić, na pewno będzie to świetna atrakcja turystyczna dla zapomnianego już nieco miasteczka. Wracamy do Polski, prosto do Poznania, gdzie rośnie Aura. Innowacyjny apart hotel zaprojektowany przez uznanego architekta Roberta Koniecznego. Budowa się nawet jeszcze nie skończyła, a budynek już zdobywa prestiżowe międzynarodowe wyróżnienia. Dla tych, którzy nie wiedzą, prawdziwym fenomenem i sercem tego obiektu jest niesamowity wertykalny ogród na elewacji, na której docelowo znajdzie się aż 140 tysięcy roślin, składających się wyłącznie z rodzimych gatunków, dobranych we współpracy z naukowcami. Wszystko to utrzymywane będzie przez w pełni ekologiczny system nawadniania, bazujący niemal w całości na odzyskanej deszczówce i zasilane energią ze słońca. Aura zdobyła właśnie dwie nagrody w konkursie Iconic Awards 2026 organizowanym przez German Design Council. Po pierwsze w kategorii Concept, a po drugie jeszcze jako niedokończony budynek w kategorii Innovative Material. Na koniec zaglądamy do Gdańska, na północny cypel wyspy Spichrzów. Flagowa inwestycja centralnej części Gdańska, przez lata chwalona jako modelowy przykład łączenia oryginalności ze spójnością, spotyka się obecnie z rosnącą falą krytyki. Urbaniści i publicyści coraz głośniej zauważają, że mimo wielu branżowych nagród, miejsce to zyskało miano skrajnie skomercjalizowanej i chłodnej przestrzeni, przypominającej raczej wyzbytą z prawdziwego życia piękną makietę. Według wielu jest to przestrzeń, z której po prostu chce się uciekać. Ja też już uciekam. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siemano i cześć!
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
6: Radio Afera. Rokowo.

Tak, więc przechodzimy do rzeczy i jak zwykle zaczniemy od Lecha Poznań, no bo to jest na taki najbardziej wdzięczny temat i najciekawszy, no jakby no, kto nie kibicuje Lechowi Poznań w Poznaniu. No a tutaj wynik 2-1, oczywiście pozytywny, jeżeli ktoś obserwował, śledził zmagania kolejorza, czy to z trybun, czy to chociażby przez różne aplikacje, dzięki którym można śledzić spotkania. Oczywiście ten wynik dla kolejorza. Gol rozstrzygnął właściwie... To rozstrzygnięcie przyszło dopiero w końcówce po golu Roberta Gumnego w okolicach 87 minuty. Natomiast przez długi czas to spotkanie było takie... No właśnie, trudno powiedzieć jakie, bo jedni powiedzą, że było w tym spotkaniu sporo niedokładności i no, no w gruncie rzeczy było ono nudne. Natomiast są też inni, i tutaj posłużę się akurat taką opinią Michała Zachodniego, dziennikarza, który twierdził, że było to spotkanie w gruncie rzeczy na bardzo wysokim poziomie, gdzie zespoły realizowały swoje założenia, bardzo dużo... Ten mecz opierał się na taktyce i na takim wykorzystywaniu swoich atutów i jakimś znajdowaniu sposobów na niwelowanie atutów przeciwnika. No i po prostu wyglądał jak taki typowy mecz w europejskich pucharach, gdzie liczy się bardziej taktyka niż fazy przejściowe, które właśnie w Ekstraklasie są bardzo ważne, gdzie ta gra w naszej lidze jest znacznie dynamiczniejsza. Natomiast, no, jaka prawda, no, rabini są niezdecydowani, prawdy są różne, natomiast, no, no trzeba przyznać, że dla kogoś, kto szukał w tym spotkaniu tylko i wyłącznie takich czysto piłkarskich emocji w postaci bramek, no to dostał je, natomiast brakowało sytuacji, nie było tego za dużo. Pierwsza połowa należała raczej do Jagiellonii Białystok. Taka, jakby to określić, to nie była zdecydowana przewaga, natomiast gdzieś tam te pojedyncze sytuacje, no to jednak po stronie Jagiellonii się pojawiały, no ale no to Lech otworzył wynik.

0: I to trochę udowadnia tą taką tezę, że Lech jest w tym momencie bardzo skuteczny, jeśli chodzi o odrabianie strat i przechylanie szali na własną korzyść w końcówkach, no bo przecież również z Widzewem Łódź w poprzednim spotkaniu ekstraklasowym też tak to wyglądało, że długo utrzymywał się wynik 2-2 i w końcówce po błędzie Bartłomieja Drągowskiego, ale jednak padł gol w końcówce, który dał zespołowi z Poznania 3 punkty. No i jakby to cechuje te najmocniejsze zespoły, że one potrafią w ostatnich minutach gdzieś tam zmienić rezultat. Ja mam w głowie oczywiście legendarny Real Madryt albo Bayer Leverkusen z sezonu mistrzowskiego, gdzie tam też pełno bramek padało w końcówkach. Natomiast może teraz posłuchamy lewego obrońcę Lecha Poznań, Michała Gurgula, który wypowiedział się o spotkaniu.
1: Myślę, że się postawiła, że dosyć dużo miała piłki i wręcz z naszego punktu widzenia za dużo. Trochę im pozwoliliśmy. Na końcu oczywiście najważniejsze jest zwycięstwo, na pewno to nas fajnie zbuduje i przyniesie takiej dodatkowej energii, która cały czas jest i będzie jej tylko więcej.
0: Na temat tej drugiej bramki również Gurgul się wypowiedział, no bo tam błąd w kryciu, nie ma co ukrywać. No i Michał Gurgul właśnie skomentował tego drugiego gola.
1: To była dosyć taka spontaniczna decyzja, też w zeszłym sezonie troszkę więcej tych rzutów rożnych brałem. No myślę, że dobre dośrodkowanie, ale przede wszystkim charakter w polu karnym i to, że potrafiliśmy to dośrodkowanie zamienić na gol, to było coś fajnego.
0: No właśnie, no jednak te umiejętności techniczne są na wysokim poziomie, to też jest bardzo ważne. Widać po Gurgulu ten rozwój, że te sezony spędzone pod batutą trenera Nielsa Frederiksena wcale nie idą na marne i że no, wyrósł na czołowego lewego obrońcę w naszej ekstraklasie. No a takim bardzo charakterystycznym też defensorem ostatnio dla Kolejorza stał się Robert Gumny, no bo on wchodzi głównie z ławki, a strzela ciągle bramki. To już trzeci gol, ten na 2-1 w ostatnim czasie dla wychowanka Kolejorza. No i to jest niesamowite, jaką on skuteczność teraz odnajduje, pomimo tego, że trochę łata pozycje, takie luki, które siłą rzeczy się pojawiają przez pewne urazy, no bo Leo Bengtsson jeszcze był niedostępny przez długi czas, no teraz już wrócił do gry, pojawiając się na murawie w 72 minucie, po tym jak zmienił Luisa Palmę. No ale też zagrał spotkanie Gustav Berggren, jeśli się nie mylę, to było to jego pierwsze spotkanie od wyjściowym składzie dla Kolejorza. No i nowy nabytek zespołu z Poznania również wypowiedział się po meczu o swoim występie.
2: Bardzo trudny mecz. Jagiellonia to mocny zespół, więc jest to ważna, ale też zasłużona wygrana. Mój występ był ok, nie jestem długo w drużynie i nadal się aklimatyzuję. Najważniejsze, że wygrywamy, a ja jeszcze wejdę na wyższy poziom.
0: No, Lech bardzo potrzebuje Berggrena na wysokim poziomie o wysokiej formie, no bo jednak kiedy znajdował się, powiedzmy, w swoim piku, no to wtedy grał w Rakowie, no to wtedy ekstraklasa, wielu klubów ekstraklasy mogło pozazdrościć Szweda. No a teraz no jeszcze widać, że powolutku się Berggren do ekstraklasy, ale do filozofii Lecha przystosowuje, no bo też przy straconym golu tam drobny błąd, no i o swoim zachowaniu przy tym straconym golu, trafieniu Wielkiego Kobeszego, również Berggren się wypowiedział.
2: Zastanawiam się, gdzie był tam napastnik, bo to on powinien atakować Kobayashiego. Możliwe, że moja reakcja powinna być szybsza, podobnie z atakiem na piłkę. Był to świetny strzał, piękna bramka.
0: No, ostatecznie, no właśnie, kiedy ktoś, jakiś zawodnik taki sposób strzela, no to trudno też mieć jakieś pretensje, no bo takie strzały nie są codziennością, a wiadomo, że no, czasem można pozwolić na jakieś tam uderzenie rywalowi w teorii z niegroźnej sytuacji, no ale jednak, jednak jeśli to krycie byłoby zachowane, no to pewnie udałoby się schodzić na przerwę z prowadzeniem.

No ale to nie jest w sumie ważne, no bo ostatecznie 3 punkty wleciały. Lech pokazuje to, jak jest silny w tym momencie, że jest gotowy na te kolejne miesiące, które będą sporym wyzwaniem. To też był ciekawy mecz pod kątem takim, że zmierzyły się zespoły, które zakwalifikowały się do Ligi Europy, więc taki jest mecz faktycznie o europejskim wydźwięku, tak jeszcze nawiązując do Michała Zachodniego. Natomiast tutaj postawimy kropkę, jeśli chodzi o to spotkanie. Natomiast przejdziemy jeszcze do zapowiedzi kolejnego meczu. Lech Poznań już w niedzielę o 17:30 zmierzy się z Rakowem Częstochowa. No i to będzie kolejny mecz, no w teorii wyzwanie, no bo Raków, no właśnie z jednej strony Raków, to jest zespół, który należy do czołówki, zważając na to, jak występował w ostatnich sezonach. Natomiast w tym momencie 18 pozycja w tabeli, Częstochowian i jeszcze brak jakiegokolwiek punktu na koncie, bo 5 porażek w 5 meczach, to naprawdę nie zapowiada, żeby Raków miał jakoś szczególnie zagrozić Lechowi, tym bardziej, że teraz nowy trener zawitał do zespołu z Częstochowy, miał już przetarcie z Jagiellonią, chodzi oczywiście o Dawida Szulczka, którego dobrze w Poznaniu znamy z tego, że prowadził Wartę Poznań i przez długi czas prowadził ją naprawdę obiecująco. Natomiast w Rakowie będzie miał no, sporo do roboty, duże szykuje się dla niego wyzwanie. Tak osobiście zastanawiam się, czy jest to dobra decyzja, bo Raków znowu sięga po taki trenerski talent. Do tej pory no, te trenerskie talenty, taka polityka powiedzmy, jeśli chodzi o wybór nowych szkoleniowców w Rakowie się nie sprawdzała, bo ani trener Szwarga, ani Łukasz Tomczyk, ani teraz Dawid Kroczek, jako powiedzmy, no ci szkoleniowcy o wysokim potencjale ostatecznie nie zdołali wznieść Rakowa na zbliżony poziom do tego, co potrafił wydobyć z zespołu medalików Marek Papszun. Natomiast no wciąż nie można lekceważyć rywala. Lech przystąpi do tego spotkania z pozycji lidera, ma 13 punktów na koncie, a jeszcze żadnego przegranego spotkania. No i może to będzie ten sezon, kiedy uda się powtórzyć wyczyny Arsenalu i być Invincibles, nie przegrać żadnego spotkania. Na razie tendencja jest bardzo dobra, zobaczymy co będzie na koniec sezonu oczywiście. No i skończmy temat Lecha. Trochę się rozgadałem, więc no teraz wypada trochę odpocząć, więc troszkę muzyki.

to jeśli chodzi o pierwszy set, to Magda zaczęła bardzo dobrze, bo było 3-0, no ale po zmianie stron w końcu sytuacja się odmieniła, Jones pogoniła troszkę ten wynik i wyrównała na 3-3. W 9 gemie reprezentantka Polski nie wykorzystała kilku okazji na piąty punkt dla niej, no i to Francesca zdołała znaleźć się, znaczy no odwrócić wynik na swoją korzyść, że tak to określę, 5-4 było dla niej. Linet walczyła do samego końca, aby odrobić tą stratę, ale nie zdołała tego zrobić. Kolejny set, no to właściwie dominacja ze strony Linet, szybko znowu uzyskała prowadzenie 3-0, potem już tego prowadzenia nie oddała, natomiast trzeba też przyznać, że pod koniec tej drugiej partii Jones złapała rytm i kontynuowała to na starcie decydującej odsłony. Przy stanie 2-2 Francesca złapała swoje momentum, no i właściwie od tamtej chwili zdobyła prowadzenie, wysunęła się na prowadzenie różnicą 3 oczek, no i dopełniła dzieła swojego, eliminując swoją rywalkę z Polski. Natomiast teraz taki słodszy element tego US Open dla Linet razem z Mają Chwalińską, no bo to w deblu polskie tenisistki zdołały pokonać sensacyjnie aktualne mistrzynie Wimbledonu, czyli zawodniczki Haniu Guo oraz Krystynę Mladenowicz. Tam było 6-7, 6-4 i 6-4 dla duetu z Polski. Pierwszy set obfitował w spore emocje, no bo tam ten wynik ciągle się zmieniał, a to na jedną stronę, a to na drugą stronę. Ostatecznie Polki przegrały w tiebreaku 5-7. Druga partia także była bardzo wyrównana, no ale no tutaj obyło się już bez tiebreaka. Zawodniczki z Polski doprowadziły do remisu, no i musiał zadecydować o wszystkim trzeci set. Wydawało się, że po ciężkim 6 gemie, po którym Polki prowadziły 4-2, no to już raczej ta droga do kolejnej fazy US Open w deblu będzie otwarta. Natomiast jednak triumfatorki Wimbledonu zdołały się podnieść i doprowadziły do remisu 4-4. Natomiast ostatecznie Poznianka wraz z Chwalińską zdołały utrzymać tą dobrą tendencję i zakończyć to spotkanie w trzecim secie na swoją korzyść. No i kolejne starcie, awans do 1/8 finału, i tutaj rywalkami będzie para albo Alina Kornejewa z Darią Widmanową, albo Anna Bondar z Angeliną Kalininą. One zmierzą się ze sobą w piątek, czyli dziś, około godziny 22, więc dopiero wtedy się dowiemy, kto dokładnie będzie rywalizować z Chwalińską i Linet. No i tyle z tenisowych kortów. Będziemy oczywiście dalej śledzić poczynania Magdy w US Open, no bo w deblu jest duża szansa po takim dobrym, sensacyjnym zwycięstwie, że coś wydarzy się dobrego. No a tymczasem znowu zrobimy sobie troszkę przerwy na muzykę.

no właśnie porażka, ale po tej breaku pierwszy set dla przeciwników poznaniaków było 21-16, później 22-20 dla poznańskiej pary. Tutaj dużo emocji, jak widać po wyniku. No i ten tiebreak już 10-15, no i zwyciężyli wspomniani Kantor Lejawa, ale sporo emocji dostarczyli siatkarze. Jeśli chodzi o to, kto został MVP, no to Maja Kruczek w całych Mistrzostwach Polski wśród siatkarek, z kolei w zmaganiach siatkarzy Filip Lejawa, więc tutaj akurat nie ci, którym najbardziej poznaniacy czy wielkopolanie mogliby kibicować. Natomiast no właśnie, tak skończyły się Mistrzostwa Polski, całkiem niezłe wyniki. No właśnie, rywalizowała też para Jaroszczak-Florczyk, ale niestety muszę przyznać, że w takim razie nie znalazłem, jak im dokładnie poszło. Ja operuję tylko i wyłącznie w wypadku tej dwójki na informacji z Facebooka, a tam strona, która śledziła zmagania tej dwójki, no to podała, że bardzo blisko strefy medalowej była właśnie ta para, więc ufam, że tak faktycznie było. No i no właśnie, myślę, że już nie ma co więcej mówić o tej siatkówce plażowej. Wszystko, co najważniejsze, padło. Ja was mogę znowu zaprosić na trochę muzyki, a potem no, pogadamy o kolejnych tematach sportowych. Natomiast jeszcze zaktualizuję, co tam z Wartą. 32 minuta, 0-0, więc wciąż bez bramek.

Irlandkę Marie Kerr. No i w finale miało dojść do wielkopolskiego pojedynku, bo rywalką Szymczak miała być Michalina Wróbel z Białych Tygrysy Jarocin. No ale zawodniczka AZS-u AWF-u, no bo stąd jest Matylda Szymczak, zwyciężyła walkowerem, bo przeciwniczka do walki nie przystąpiła. Natomiast no to nie zmienia faktu, że no popisała się w poprzednich rundach, więc no, ten złoty medal został walczony zasłużenie. Natomiast Aleksandra Kowalczuk zdobyła srebro i to jest zawodniczka z OŚ AZS-u Poznań. To jest olimpijka z Tokio, tym bardziej jakby nie dziwi ten wynik, no bo zawodniczka, która no, już pokazywała się na bardzo wysokim poziomie, no bo tak jednak olimpiada. No i ona rywalizowała w kategorii plus 73 kg i tam wystartowało co prawda tylko 5 zawodniczek, no ale tutaj dwie walki. W pierwszej walce Aleksandra Kowalczuk pokonała reprezentantkę Szwecji Danię Hawasz. To wynik 2-0. No a w finale pokonała Łotyszkę Wiktorię Helwigę. No i tutaj też 2-0. Poza tym jeszcze piąte miejsce w Pucharze Świata w Rydze zajęła Emilia Hoffman. To też no jest to rezultat, o którym trzeba wspomnieć. No i poza tym w gronie tych wszystkich medali dołożyli również krążki poznańscy juniorzy. Tutaj jeśli chodzi o to, no to troje reprezentantów. Złoto w kadetach zdobył Igor Grzybek. Tutaj jest kategoria 65 kg. Potem srebro zdobyte przez Daniela Ilinickiego, 48 kg. No i brązowy w juniorach Patrycji Lubińskiej, 49 kg. Także całkiem udane zawody w Rydze dla poznaniaków i dla polskiej reprezentacji. Przejdźmy jeszcze na chwilę do Warty Poznań. Tam 43 minuta i dalej wynik remisowy 0-0. Ja jeszcze wspomnę o konkursie, który trwa i jeszcze no niedługo się zakończy, ale jeszcze trwa i można wysyłać zgłoszenia. SMS-y, co jest do wygrania? Wejściówka podwójna na mecz PSŻ Tu Poznań z Rowem Rybnik, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 13 na Golęcinie. Co należy zrobić? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze, a pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, to jaka jest przewaga PSŻ Tu Poznań, która pozwoli odwrócić wynik z Rowem Rybnik. O, taki chyba lekki rym, ale no cóż, jest jak jest. Czas na troszkę muzyki.

to, no to może było troszkę ciekawiej, chociaż no, pewnie są lepsi prowadzący audycji, natomiast no cóż, skromny jestem, wow. Przechodząc do rzeczy, pierwsza rzecz, o której należy wspomnieć, no to mecz PSŻ-u Poznań z Rowem Rybnik, to już awizowaliśmy tutaj wielokrotnie, no bo przecież jeszcze trwa konkurs, zostały ostatnie no takie 2,5 minutki na wysyłanie odpowiedzi. Znamy składy awizowane na to spotkanie, zagrają, będą jeździć Dimitri Berże, Bartosz Smektała, Niels Christian Iversen, Kacper Pludra, Ryan Douglas, Kamil Witkowski oraz Antoni Mencel. No i tutaj to mecz drugi półfinał, który no miejmy nadzieję, że będzie tak samo emocjonujący jak pierwszy półfinał, no bo tam w Rybniku 48-42 dla gospodarzy tego spotkania, więc powiedzmy, że ta przewaga jest nieco korzystniejsza, natomiast Skorpiony wciąż nie są na straconej pozycji, muszą odrobić tą stratę 6 punktów, no i żeby móc zameldować się w finale, no nie jest to niewykonalne, będzie na pewno to ciężkie, natomiast gdzie to zrobić, jak nie w Poznaniu, na Golęcinie, na własnym stadionie. To starcie odbędzie się dokładnie o godzinie 13:00, no tak jak już mówiłem, na Golęcinie w niedzielę. No i druga rzecz, która się wydarzy, no to spotkanie Poznani Rugby Club z Arką Rumia. To spotkanie też u siebie, zespół z Poznania zagra w sobotę o godzinie 14:00 przy Słowiańskiej. Rugbyści zaczynają sezon, są na pewno głodni kolejnych sukcesów po tym, jak w poprzednim sezonie dotarli do wielkiego finału ligi, w którym no wtedy już musieli niestety w dwóch meczu uznać to, że Sparta Rugby Jarocin no jednak jest nieco mocniejszym zespołem. No i to oni wywalczyli awans do Ekstraligi. Natomiast teraz no znowu poznaniacy będą chcieli powtórzyć ten wyczyn i na pewno go poprawić o to zwycięstwo, żeby móc w końcu dostać się do tej wymarzonej elity. Chociaż no właśnie to jest raczej taki temat. Na razie wszyscy chcą się skupić na dobrym początku. W składzie doszło do paru zmian, to warto wspomnieć. Generalnie skład prawie jest identyczny, natomiast takim ciekawym wzmocnieniem jest Simeon Jones z Barbadosu, no bo ten zawodnik w rugby 15-osobowym rywalizował na przykład w Kanadzie, tam Highlanders Senior Men's Victoria, no ale poza tym ma też występy w Anglii oraz w Dubaju, więc Emiraty Arabskie. W siódemkach z kolei reprezentował właśnie barwy zespołu West Shore, no i kilkakrotnie został w rozgrywkach wybierany graczem spotkań. Jest też reprezentantem swojego kraju w rugby siódemek. Z kadrą gra w Rugby America's North, czyli takich rozgrywkach, które skupiają zespoły reprezentacje z Ameryki Północnej i Karaibów, więc jest to zawodnik no pewnym doświadczeniu, wiadomo, trochę egzotyczny transfer, natomiast może dać zespołowi Poznani sporo dobrego. No i tak jak wspomniałem, mecz w sobotę o 14:00 z Arką Rumia. No i to tyle z tych emocji sportowych na dziś właściwie. Jeśli chodzi o konkurs, no to rozstrzygnięcie, no nie podam go tutaj, po audycji po prostu odezwę się do zwycięzcy. Natomiast tak, na tym można zakończyć tę audycję. Warta Poznań 0-0, jest przerwa. W takim razie realizował audycję Maurycy Mytych, za co bardzo mu dziękuję. Prowadził ją Mikołaj Dilc. Ja sobie nieskromnie też podziękuję. To była przyjemna godzina w eterze, ale czas ją skończyć. Wrócimy w piątek.

Laurie Jansen, wokalistka Nightwisha, tym razem w swoim solowym projekcie, piosenka Bring Me Silence, czyli singiel zapowiadający nadejście drugiej płyty w dorobku tejże właśnie artystki. O samej piosence piosenkarka mówi, że świat nieustannie żąda twojej uwagi. Czasami staje się to tak przytłaczające, że ledwo słyszysz samego siebie. Bring Me Silence jest o tej tęsknocie za przestrzenią we własnej głowie i w całym organizmie. O jasności umysłu, o momencie, w którym wszystko milknie, a ty możesz znów odetchnąć pełną piersią i poczuć spokój oraz spełnienie. Więc paradoksalnie piosenka o ciszy, o wyciszeniu, a jest tak głośna, bo to krzyk, który woła właśnie o tą ciszę, moi mili. Laurie Jansen jako pierwsza otworzyła nasz dzisiejszy magazyn muzyczny w Radiu Afera. No a kolejny będzie konkurs, no bo o konkursach zwykle mowa gdzieś na początku naszej audycji i w dzisiejszym konkursie wydarzenie, które wydaje się nietuzinkowe, odbędzie się ono 19 września w Poznaniu w Miasto Barze. To jest w centrum Poznania. No i podczas tego wydarzenia, podczas koncertu zagrają kapele, które można określić jako alt-rockowe, ale również art-rockowe. Jedna z nich, Angel Egg, której za chwilę posłuchamy, gra również trip-hop, zagra tam również kontra, alt-rocka, zespół z Poznania. Grunge, gaze, noise oraz emo zagra zespół Sorrowhead. No, więc na to wydarzenie mam dla was wejściówkę podwójną w dzisiejszej audycji do wygrania. Jeżeli chcecie o nią powalczyć, zapraszam do wysyłania SMS-ów pod numer 71.

48, a koszt takiej wiadomości to złoty 23. No i tak jak wam obiecałem, teraz posłuchamy zespołu Angel Egg z Warszawy.

zespół Angel Egg w utworze Blue Light na naszej antenie, a już niebawem, bo 19 września wystąpi w Poznaniu w klubie o nazwie Miasto Bar wraz z innymi zespołami w towarzystwie zespołu Kontra oraz Sorrow Head. Na to wydarzenie was zapraszam i na ten koncert mam dla was wejściówkę podwójną w dzisiejszym konkursie. Zapraszam was do wzięcia udziału, no i oczywiście do wysyłania SMS-ów pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści SMS-a wasze imię i nazwisko. Przedtem poprzedzone słowem afera oczywiście, żeby ten SMS trafił do odpowiedniej bramki. No i odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi, z czym kojarzy wam się alt rock, którego przykład mieliśmy okazję posłuchać. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o ten konkurs. Przypominam, że wejściówka do wygrania jest podwójna, no i wydarzenie jest 19. A koszt SMS-a to złoty 23 i przechodzę już do kolejnej z naszych stałych części programu.

Płyta tygodnia od Husky, Między słowami, czyli debiutancka epka Husky, wokalistki, songwriterki poruszającej się na styku emocjonalnego indie popu i bezkompromisowej szczerości. Czyli podobnie jak inne płyty tygodnia, jest to intymna historia o emocjach, no i jest ona ukryta w pauzach, jak czytamy, i nie od niedopowiedzeniach oraz prostych, poruszających tekstach o emocjach. Artystka zamienia osobiste doświadczenia w uniwersalne opowieści o relacjach, lęku, o tym, co najtrudniejsze do wypowiedzenia na głos. I ma ona zaledwie 5 utworów, ta epka. No i pewnie artystka na swoim koncie, skoro to debiutancka płytka. I wszystkie te utwory były już u nas grane w cyklu Płyty Tygodnia podczas aferanków i aferytmów, więc powiedzmy, że zrobimy mały dubelek i wybiorę na dzisiejszy wieczór utwór numer 1 na tej epce o nazwie Między słowami, czyli utwór Na start.

gitarowe riffy, no i motoryka tego basu i tych bębnów, które również w tym nowym utworze będą nadawały charakteru tejże piosence. The Drifters Return od zespołu The Clutch.

zakosztowaliśmy nieco stonera, to w wykonaniu grupy Clutch, która częstuje nas swoim najnowszym singlem ze mrówką na okładce. Clutch przymierza się do wydania 14 studyjnego albumu. No spory dorobek. No i każdy album ma swoje smaczki. Tym razem wydaje się, że będzie to klasycznie stonerowe brzmienie. Moi mili, mkniemy dalej ku jeszcze cięższym brzmieniom, dlatego że grupa In This Moment 28 sierpnia wydała swój najnowszy album zatytułowany Witch, Wiedźma, więc Marika Brink, wokalistka tego zespołu, myślę, że może się w pełni utożsamić z tytułem tejże płyty. No i mieliśmy do czynienia wcześniej ze 4 singlami, które promowały tenże album. Chciałbym wam zaprezentować jeden z nich, skoro od wydania tego pierwszego singla minęło najwięcej czasu, to zaprezentuję wam właśnie pierwszy z nich, czyli utwór o tytule Heretic.

No, mocne to było, ale mocny też jest najnowszy album od End This Moment, album zatytułowany Witch, z którego słuchaliśmy utworu Heretic. W tymże utworze gościnnie pojawia się również Kim Dracula. I na tejże płycie moc riffów, moc energia i charakterystyczny właśnie ten mocno przesterowany, frejowy wokal Mariki Brink, który nadaje temu wszystkiemu właśnie takiego wiedźmowego kontekstu, czy wiedźmowego brzmienia. O, może w ten sposób powinienem powiedzieć. In This Moment. Mocne to było, no i teraz przechodzimy do części, w której zagram dla was no nieco spokojniejszy, ale nadal utrzymany w klimatach rockowych, może nawet nieco metalowych, utwór o charakterze bardziej progresywnym. I będzie to utwór od grupy The Ocean, utwór o tytule, moi drodzy, gdzieś mi umknął ten tytuł, ale zaraz się do niego odniosę. Ultimate Esperanza, part one z płyty Ultimate Esperanza. W zasadzie jakiejś takiej epki śmiesznej, dwuutworowej, no ale zespoły progresywne lubią częstować nas długimi utworami. Ten będzie miał 7,5 minuty, więc przygotujmy się na progresywną ucztę, moi mili.

To był zespół The Ocean oraz utwór Ultima Esperanza Part 1. Nawet część drugiej części się tutaj aktywizowała chwileczkę przed tym, jak zacząłem mówić. No, moi drodzy, był to niewątpliwie rok progresywny, długi utwór, no i rozbudowany. W trakcie zmieniało się mnóstwo rzeczy i tempo, i metrum, i nastrój nawet tego utworu. Momentami przypominał mi on twórczość zespół Mastodon, zwłaszcza jeżeli chodzi o wokale, a jeżeli chodzi o Mastodon, to mam również dla was nowości od tego właśnie zespołu, chociaż chciałem zrobić małą przerwę od tego ciężkiego łupania, coś lżejszego, coś bardziej przyjemnego dla ucha, jeżeli ktoś nie przepada za takim właśnie graniem dość mocnym, no i będzie to balladka, mianowicie utwór The Book of Love, który był wcześniej coverowany przez wielu artystów, w tym Petera Gabriela, a tym razem swoją interpretację zaprezentuje Sick Joy.

Zespół Sick Joy, moi drodzy, wykonał swoją interpretację utworu The Book of Love, czyli ballady opowiadającej o słodko-gorzkim smaku miłości. Utwór, który został skomponowany w 1999 roku i pierwotnie zarejestrowany przez zespół The Magnetic Fields, był już niejednokrotnie coverowany. Wspomniałem o utworze, o interpretacji Petera Gabriela. Tym razem mieliśmy do czynienia z wydaniem, z wersją zespołu Sick Joy, zespołu z Newcastle, który w tym roku wydał również bardzo dobrą płytę More Forever. Ją również polecałem na łamach Aferytmu i polecam zresztą również i teraz. Moi drodzy, za chwilę wrócimy do cięższego grania, ale chciałem jeszcze jedną informację ogłosić dla słuchacza, który wysłał nam tutaj wiadomość w konkursie. Drogi słuchaczu lub słuchaczko, nie podpisałeś się lub nie podpisałaś, więc nie wiem, komu miałbym tutaj odpisać lub komu dalej nasz dział marketingu miałby wręczyć taką wyjściówkę podwójną, więc jeżeli mógłbym cię prosić, to doślij nam tutaj w jakiś sposób, albo właśnie telefonicznie, albo na bramkę SMS swoje dane. Prosiłem, żeby zamieścić w treści SMS-a afera, następnie imię i nazwisko i tutaj uzasadnienie. I zabrakło drugiej części, czyli właśnie danych, moi drodzy. Mój drogi słuchaczu lub słuchaczko. A teraz przechodząc już do kolejnej piosenki, chciałbym wrócić do Mastodona, bo o nim była mowa, czyli do zespołu sludge metalowego, który również wydał nowy album ostatnio, 28 sierpnia. Na tym albumie moc utworów, 12 kompozycji. No i Mastodon wraca do takiego swojego klasycznego brzmienia, który znamy z jego najpopularniejszych takich dzieł typu Leviathan czy Blood Mountain, utwory czy w zasadzie albumy, które były wydawane w 2004-2006 roku. No teraz doczekały się brzmieniowej, że tak powiem, kontynuacji. No i Mastodon ma tu kilka utworów, którymi może się pochwalić. Znowu jest to granie dość skomplikowane. Jest to pierwszy album wydany z nowym gitarzystą, który zastąpił tragicznie zmarłego poprzedniego.

Snakes for Dinner, czyli nowy utwór od zespołu Mastodon z ich najnowszej płyty Marrow Deep, wydanej pod koniec sierpnia tego roku, więc świeżynka. Na tej płycie dużo brzmienia klasycznego, dużo sludge metalu zmieszanego z, oczywiście z progresywnymi elementami, czyli to, do czego Mastodon nas przyzwyczaił. No i w tle te tragiczne wydarzenia, o których mówiłem, a więc zamiana gitarzysty. Brent Hinds, który no niestety już nie żyje, został zamieniony na płycie nowy gitarzysta Nick Johnson. Wykonywał tutaj partię drugiej gitary. No i oficjalnie dołączył do składu klawiszowiec Hao Nugeria. Brzmienie oczywiście surowe, brzmienie ciężkie, no i też kilka gościnnych występów na tej płycie, między innymi Josh Homme z Queens of the Stone Age, Giselle Butler pojawia się w jednym z utworów z Black Sabbath, Randy Blitch z Lamb of God, no i Neil Fallon, który również w dzisiejszej audycji można go było już usłyszeć, a więc wokalista grupy Clutch śpiewa tam na jednym z utworów na tej że właśnie płycie. To tyle, jeżeli chodzi o nowości od Mastodona. Może będziemy wracać jeszcze do płyty Marrow Deep w kolejnych aferytmach. Natomiast na ten moment do zaproponowania mam dla was również nowość od zespołu Royal Blood, a więc od hardrockowego w takim nowoczesnym wydaniu zespołu, który zaprezentuje nam utwór 10 over 10.

to utwór Ten Over Ten od zespołu Royal Blood, jako przedostatni w dzisiejszej audycji, energetyczny utwór. No i ja dziękuję równocześnie panu Mateuszowi, który dosłał do nas swoje dane, no i tym samym zagwarantował sobie wejście na koncert, który nazywa się Spiral Tour, podczas którego wystąpi Angel Egg, Kontra oraz Shadowhead. W konkursie pytałem, co kojarzy wam się z alt rockiem, no i pan Mateusz napisał, że jemu kojarzy się to z rozemocjonowaniem na koncercie, z tym, ile energii wychodzi z człowieka w pogo i ile strun można pęknąć. Mam nadzieję, że nie pękną struny głosowe, co najwyżej te na gitarze, ale oczywiście tego też nie życzę, bo dobry koncert oczywiście może sprawiać takie problemy, ale im ich mniej, tym chyba lepiej zarówno dla słuchaczy, jak i dla samych muzyków, którym zaoszczędza się ten sposób stresu. Już za chwilę Aferzasta, moi drodzy, a przed Aferzastą jeszcze jeden utwór, Our Love So True od zespołu Two Feet, który już w tle wam zapuszczam. No i powoli żegnam się z państwem. Jakub Staw-Budner, było mi niezmiernie miło poprowadzić dzisiejszy afer, po, no, jakby to nie było, eterowym niebycie z uwagi na przerwę wakacyjną. No i do usłyszenia. Słyszymy się już niebawem, mam nadzieję. A za chwilę Aferzasta. Miłego wieczoru i stosunkowo udanej nocy. Odmeldowuję się z zarzutego mikrofonu i realizatorskiej konsolety. Trzymajcie się, cześć.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku.

0: udaje na razie na krótki odpoczynek od aferze z tej?
1: I należny, ja myślę.
0: Należny,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Niech naładuje bateryjki.
0: Oczywiście, no i on wróci po czasie. Na pewno wróci, on to kocha. No a w tym czasie my postaramy się zastąpić go jak najlepiej się tylko da. No i cóż, ruszamy z tym stateczkiem. Zaczynamy oczywiście klasycznie od propozycji z naszej listy nowości. Słyszeliście ten utwór już na pewno nie jeden, nie dwa, nie trzy razy. Damazy i koniec lata, jakże pasujące.

0: Jesteś fanem jesieni, czy właśnie bardziej cię tak downuje?
1: Ja
0: niż...
1: uwielbiam jesień, bo ja się urodziłem jesienią.
0: Okej, okay. Więc... jesteś jesieniarą po prostu.
1: Tak, znaczy
0: wychodzi.
1: Ja wolę określenie październikowy chłopak, bo to się, bo to się jeszcze Pablo Paweł tak ładnie w to wplata, ale tak, generalnie jestem jesieniarem strasznym, ja jesieniarą.
0: Lubisz tak pod kocykiem z herbatką?
1: Najlepiej, nie wychodzić z domu. Tak, zdecydowanie tak. Więc w tym momencie zbliża się jedna z moich dwóch ulubionych pór roku. Czyli właśnie jesień, a druga to jest wiosna.
0: A jeśli szukacie jakichś rzeczy, których można robić jesienią, jeśli będzie tak deszczowo za oknem, tak jak teraz, to może Dariusz i Mateusz troszkę wam powiedzą, co można zrobić.

0: na przykład możemy posłuchać, co jest na miejscu 22.
1: No właśnie, bo tak
0: no,
1: zapomniałem
0: i
1: liczyć.
0: Tutaj spadek, dość spory.
1: Niestety, 13 oczek w dół, Darek Dymek i All That I Want.

0: znam kogoś, kto na drugie imię miał Mojżesz.
1: Tak? O! Mhm. Znaczy ja znam kogoś, kto ma na imię Moises, ale no to jest zagraniczny taki piłkarz, więc to się raczej nie... No, może będzie dobre, nie wiem, ale w każdym razie patrzyłem, żeby zobaczyć, czy przypadkiem jakieś ciekawe imię na F nie ma imienin, jest Felicyta, na pewno nie ma Fenix ani Felix, a trochę na to liczyłem.
0: A czemu akurat na F? Aha,
1: no
0: Fenix.
1: Fenix, utwór od Suwala. Przypominamy, że po 22 można już głosować. Będzie on w tej zakładce troszkę niżej. Tam są nowości, propozycje do głosowania. Tak jeszcze nawiązując do poprzedniej sprawy, no to aferzasta@afera.com.pl. Tam można wysyłać zgłoszenia w sprawach absolutnie każdych. Zachęcamy do kontaktu.
0: Zachęcamy, zapraszamy. No i teraz chyba pora przyznać takie małe wyróżnienie dla utworu, który jest najdłużej na liście, bo aż 88 tygodni.
1: Oczywiście. Więc dwa oczka w górę, cieszymy się, gratulujemy. Na miejscu 20. Oczywiście. Nie przedstawiamy.

0: Tomasz bardzo dobrze po polsku mówi zresztą. Tego nie można nie doceniać. I w ogóle tak około jarocińsko bardzo mocno ostatnio Sad Smiles grają, no bo i na samym Jarocinie zagrać nową Aleksandrię. No pięknie, pięknie się to wszystko układa im.
1: Też tak uważam. Myślę, że no nie bez powodu zajmują zaszczytne miejsce na tej liście, nie?
0: No oczywiście, że tak. 16 to już nie w kij dmuchał. Za chwilkę przejdziemy do następnych miejsc, ale zanim to, no to jeszcze jedna propozycja. Jedna z pięciu dzisiaj, przypominam.

Hejma i utwór Skaza zapowiadają grę Holstein, a jednocześnie grają absolutnie przepięknie i niesamowicie gęsto.

No i te nowości chyba lubią całkiem chodzić parami. Tutaj słyszymy jeszcze w tle Perlasze i nie potrafię znaleźć wyjścia na miejscu trzecim. Właśnie jak mówiłam, weszło prosto z nowości i zaraz za nim również jest utwór, który przyszedł do nas z zeszłotygodniowej propozycji. No i myślę, że nie przedłużając

Teraz przyznajcie się, kto z was liczył razem z Cassandrą Jenkins. Myślę, że mogło to, jeśli liczyliście... Znaczy myślę, że cała piosenka ogólnie ma taki... nie wiem, jak to opisać. Może trochę chciałem powiedzieć, że terapeutyczny. Terapeutyczne działanie. Myślę, że można by coś takiego pokusić się trochę o takie stwierdzenie, ponieważ też nastrój piosenki jest ogólnie, myślę, że taki dość refleksyjny. Brzmienie też jest takie dość łagodne. Tutaj też, jeśli chodzi o Cassandrę Jenkins, to jej muzykę określa się jako ambient pop i folk pop, chociaż w jednej z recenzji dotyczącej albumu An Overview on Phenomenal Nature, z którego właśnie pochodził utwór, który przed chwilą zagrałem, utwór nosi tytuł Hard Drive, jak dysk twardy, czyli coś, co jeszcze do niedawna było w komputerze. Natomiast właśnie w tej recenzji Timothy Monger z jeśli się nie mylę, to z

jak Dreamfolk przetłumaczyć, bo ciężko tu mówić o senności, nie do końca dobrze, że to brzmi. Może bardziej o jakimś takim rozmarzeniu? Nie wiem. Zostańmy może przy tym określeniu Dreamfolk. Natomiast co do samej Cassandry Jenkins, znaczy tak, chciałbym jeszcze powiedzieć, że tutaj utwór, czy dokładniej mówiąc płyta, z której był grany ten utwór, została wydana w lutym 2021 roku, więc nie jest to absolutnie stara muzyka. Ma na ten moment, skończyła 5 lat, 5 lat całkiem ma, 5,5 roku nawet, trochę więcej. Natomiast myślę, że tutaj zresztą, no to też myślę, że folku się w dużej mierze tyczy, że to jednak jest muzyka z historią, muzyka nawiązująca do jakichś takich tradycyjnych brzmień. Tu też jeszcze konkretnie tutaj w tym utworze i też w innych utworach Cassandry Jenkins właśnie myślę, że też użycie między innymi instrumentów dętych, takich jak na przykład saksofon, też właśnie fajnie gdzieś wprowadza taki klimat, takie właśnie brzmienie, może trochę powiedzmy retro, zaryzykuję takie stwierdzenie. Natomiast właśnie przechodząc już w końcu do Cassandry Jenkins, kim ona tak właściwie jest? Jest to amerykańska piosenkarka pochodząca z Nowego Jorku. Wychowała się właśnie w takiej, powiedzmy, w cudzysłowie muzycznej rodzinie, właśnie w Nowym Jorku. W wieku dość wcześnie nauczyła się grać na gitarze i śpiewać, także już w wieku 12 lat jeździła z rodziną i grali na festiwalach folkowych w kraju, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Co tu jeszcze mam ciekawego o niej mogę powiedzieć? W sumie ciekawe w kontekście tego, co tutaj powiedziałem, czyli tego, że w wieku 12 lat już właśnie jeździła na te występy czy na te koncerty, to ciekawe jest to, że muzycznie zadebiutowała już powiedzmy na swoje konto, że tak powiem, a nie w ramach tych występów z rodziną, zadebiutowała w kwietniu 2013 roku, wydając epkę wtedy. I to było w tym właśnie roku, ukończyła 29 lat, więc trochę można zaryzykować stwierdzenie, że no nie było to tak od razu. Gdzieś tam trochę czasu widać musiało upłynąć, zanim może odważyła się, a może zanim poczuła się gotowa, żeby właśnie wydać tą pierwszą epkę. Pierwszy album wydała w kwietniu 2017 roku. Tu sobie policzyłem, że wtedy miała 33 lata, chociaż to może tak trochę brzydko gdzieś ten wiek, nie wiem, wypominać czy powiedzmy wspominać. Natomiast tutaj myślę, że może to, jeśli macie 20 parę lat i ciągle marzycie o karierze muzycznej, to może to was zmotywuje. Nawet jeśli macie 30 parę lat, no to cały czas jest dla was szansa, żeby tą karierę, żeby pójść w tą karierę. Tak jak właśnie Cassandra Jenkins.
tutaj

No właśnie, jeszcze kontynuując trochę o albumie An Overview on Phenomenal Nature, to był drugi album w jej dyskografii, drugi album studyjny właśnie po tym debiutanckim, który nosi tytuł Play Till You Win. Za produkcję tego albumu drugiego odpowiadał Josh Kaufman i z tego, co tutaj też widzę, to on, ponieważ Josh Kaufman jest multiinstrumentalistą, to tutaj też pojawił się za wieloma instrumentami, że tak powiem. Tutaj na Bandcampie mamy wymienioną gitarę, syntezator Mini Moog Voyager, fizharmonię, to jest taki instrument dęty, który trochę przypomina pianino, natomiast jest to instrument dęty, więc brzmi to, myślę, dość ciekawe. Poza tym pojawia się też banjo, syntezator, bas, gitara basowa, pianino, na organach jeszcze gra. Jeśli chodzi o saksofon, to tutaj za grę na nim jest odpowiedzialny Doug Wieselman. I tu też jest całe mnóstwo innych muzyków, których teraz nie będę wymieniał. Zachęcam was, jeśli jesteście zainteresowani tym, to żeby wejść właśnie na Bandcampa Cassandry Jenkins i tam sobie możecie poczytać o tym, możecie sobie posłuchać, możecie sobie zapoznać się bardziej z jej twórczością. No właśnie, tutaj też jeśli chodzi o utwór Hard Drive, to myślę, że tutaj chciałem jeszcze polecić teledysk na pewno do niego. Natomiast jakby z przyczyn oczywistych tutaj nie mogę wam go zaprezentować, natomiast możecie sobie też wyobrazić, że jeśli przed chwilą słuchaliście tego utworu i na przykład jechaliście autem albo coś innego robiliście, to że właśnie ta czynność była, powiedzmy, teledyskiem do tego utworu, bo zawiera on gdzieś tam różne takie przemyślenia, różne myśli. Myślę, że tutaj może trochę skłonić do myślenia. I ogólnie rzecz biorąc, z tego też powodu polecam ogólnie całą twórczość Cassandry Jenkins. Tutaj też możecie znaleźć w popularnym serwisie z filmami, możecie znaleźć wykonania live, tam bodajże Capex czy coś takiego. Nie mam teraz tego przed oczami, ale jak wpiszecie Cassandra Jenkins live, to na pewno to znajdziecie. I no, polecam zarówno właśnie zapoznać się czy to z tymi nagraniami live, czy też z innymi jej utworami. Natomiast myślę, że na ten moment tyle informacji w zupełności o niej starczy. I my natomiast przejdziemy sobie do kolejnego kawałka. Właśnie skojarzył on mi się z Cassandrą Jenkins z tego względu, że też ma trochę podobny charakter. Taki właśnie jest dreamowy, powiedzmy, jeśli chodzi o muzykę przynajmniej. Tekstowo w sumie też są to trochę różne myśli, różne rozważania, niekoniecznie może spójne i połączone w jakąś jedną konkretną historię. Będzie to Neil Young, to już mogę zdradzić.
Natomiast jeśli chodzi o tytuł utworu i więcej informacji o nim, to za chwilę dopiero najpierw zaprezentuję utwór, a więc posłuchajmy.

To był utwór Cortez The Killer w wykonaniu Neila Younga oraz zespołu The Crazy Horse. Przepraszam, to jest Crazy Horse bez D na początku. No właśnie. Utwór generalnie, tak jak mogliście słyszeć i tak jak to wynika z tytułu, opowiada o Cortezie, o tym Cortezie, czyli właśnie jednym z konkwistadorów, i przedstawia między innymi, bo tam też właśnie trochę jest poplątanych, powiedzmy, tak w cudzysłowie, różnych motywów, różnych historii. W każdym razie no na pewno poddaje on wątpliwość taką historię, jaka nam jest przedstawiana, czy właściwie może bardziej chodzi o jakąś taką refleksję, bo nie wiem jak to było w waszym przypadku. Ale jeśli chodzi o mnie i o to, jak w szkole byłem uczony właśnie o tych, o konkwistadorach i ogólnie o podboju Ameryki, no to jakby nie było gdzieś, jakby no wiadomo, że było to pokazane z jednej perspektywy, z naszej europejskiej perspektywy. Ci konkwistadorzy byli pokazani jako tacy zdobywcy, jako tacy może odkrywcy trochę. Natomiast no tutaj zdecydowanie jest to przedstawione z drugiej strony. I choć może nie trzyma się ten utwór tak w 100% faktów, I nawet pewne rzeczy są po prostu, no nie pokrywają się z faktami właśnie, za co też został na przykład skrytykowany ten utwór przez magazyn Rolling Stone. Natomiast myślę, że tutaj dość ciekawe jest takie podejście do tego. Dość ciekawe jest właśnie ukazanie tego z drugiej strony, no bo też wiemy, że właśnie konkwistadorzy, no właśnie, zobaczyli, można tak powiedzieć, że zobaczyli złoto i właśnie trochę im się, że tak powiem, oczy zaświeciły. I no, mordowali tą ludność, mordowali Azteków, też posługując się wszelkimi tak naprawdę dostępnymi środkami, łącznie z celowym zarażaniem ich różnymi chorobami, na które oni nie byli odporni. Więc no, było to zdecydowanie bardzo brutalne. Też tutaj można się zastanawiać, no właśnie, jak się mówi, że zwycięzcy czy wygrani piszą historię, no to właśnie, na ile też to wszystko zostało przedstawione w sposób obiektywny i na ile też, bo też tutaj są trochę jest taka romantyzacja, bym powiedział, właśnie tych Azteków, takie opiewanie ich, jak to stworzyli rzeczy, które przy użyciu czy bez dostępu do jakiejś takiej zaawansowanej technologii byli w stanie stworzyć rzeczy, których my nawet dzisiaj nie byłoby to dla nas takie proste, żeby to zrobić. Też jest zawarty taki wątek właśnie w ostatniej zwrotce, właśnie
tęsknoty za jakąś kobietą, która prawdopodobnie żyła wśród tych Azteków. No, tak jak mówię, pojawiają się tutaj różne wątki. Tutaj też ciekawostka, którą w sumie dopiero właśnie przygotowując się do audycji dowiedziałem się o tym, że utwór, który trwa 7,5 minuty, na końcu być może zwróciliście na to uwagę, być może nie, ale stopniowo się on wycisza. I czemu tak się dzieje? Czy może z czym jest też związany czas trwania tego utworu? Mianowicie chodzi o to, że podczas nagrywania go po prostu zepsuł się układ, coś po prostu się zepsuło w konsolecie. I po prostu została utracona część tego nagrania właśnie po tych 7,5 minutach. Między innymi właśnie tam był jeszcze jeden wers. I tutaj też mam taką anegdotkę, że kiedy producent David Briggs przekazał tą informację zespołowi, że no niestety nie udało się tego zarejestrować, to Neil Young stwierdził, że w sumie i tak nigdy nie lubił tej ostatniej zwrotki, więc tak została ostatecznie ta piosenka skrócona. Tutaj też myślę, że właśnie jeśli chodzi o sam początek utworu, to bardzo fajnie się on zaczyna właśnie takim gitarowym solo. I jeszcze na zakończenie podam wam jedną ciekawostkę, mianowicie utwór ten, ponieważ utwór się ukazał na albumie Zuma wydanym w 1975 roku i w tych czasach Hiszpania była jeszcze pod dyktaturą generała Franco. I ten utwór był tam zakazany, jako że przedstawia on w negatywnym świetle właśnie Corteza. I myślę, że tą ciekawostką, tak jak mówiłem, zamkniemy sobie ten utwór i przejdziemy sobie do kolejnej piosenki, kolejnego utworu. Tutaj właśnie też motywem łączącym utwór Cortez the Killer i utwór Black Crow, który już za chwilę usłyszymy, jest sam początek i właśnie to gitarowe intro, które właśnie słuchając ostatnio słuchając moich tam polubionych utworów, pojawił się właśnie ten utwór Black Crow wśród nich i właśnie bardzo, bardzo mnie ujęło to intro gitarowe. Mam nadzieję, że wam się też spodoba i przekonajcie się o tym już teraz na własne uszy.

No i właśnie to, czego przed chwilą wysłuchaliśmy, to był utwór Black Crow w wykonaniu Marie Woods. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o Marie Woods, tutaj szczerze mówiąc przyznam, że nie pamiętam do końca, czy ostatecznie prezentowałem już ją w ramach mojej audycji. Na pewno było to w planach, natomiast nie pamiętam do końca, czy się wtedy wyrobiłem z tym, ale nawet jeśli niezależnie od tego, czy to było, czy nie, no to myślę, że najwyżej przypomnę wam, kim ona jest. Mariah Woods generalnie pochodzi z Colorado w Stanach Zjednoczonych, natomiast obecnie i już od pewnego czasu tutaj nie wiem, czy na ten moment uda mi się znaleźć na szybko, kiedy dokładnie przeprowadziła się, ale mieszka w Polsce, tworzy muzykę w Polsce, początkowo z zespołem The Feral Trees. Natomiast później zaczęła też właśnie tworzyć muzykę solo, właśnie pod już swoim własnym imieniem, nazwiskiem. To utwór, który właśnie wysłuchaliśmy przed chwilą, pochodzi z jej drugiego albumu solo, zatytułowany Old Boy. Tutaj, tak jak możemy wyczytać na Bandcampie, jest to, jeśli chodzi o cały album, to jest to historia zainspirowana zmaganiem z uzależnieniem i depresją, jakiego doświadczył jej ojciec, który zmarł w 2017 roku w wyniku komplikacji spowodowanych chorobą psychiczną i uzależnieniem. Tutaj myślę, że też cała twórczość Mariah Woods jest przesiąknięta właśnie gdzieś takimi tematami, czy to problemów psychicznych, czy to właśnie też myślę, że przebija się trochę właśnie no, żałoba po tym jej zmarłym ojcu. Znalazłem też taki wywiad, który jest zatytułowany Mariah Woods. Słuchają mnie ludzie, którzy doświadczyli bólu i myślę, że jest to dość adekwatne. To on w ogóle znajduje się na stronie radia UWM FM, które z tego, co wyczytałem, jest olsztyńskim radiem akademickim, więc jeśli ktoś od nich nas słucha, bądź jeśli ktoś z was, którzy słuchacie tej audycji, również słucha tego radia, no to pozdrawiam tutaj kolegów, można powiedzieć, po fachu. Co jeszcze? Zerkam sobie w moje notatki. Jeśli chodzi właśnie o muzykę, którą tworzy Mariah Woods, to jest ona określana jako dark folk americana. Myślę, że tutaj ten dark folk zdecydowanie można było usłyszeć. No, polecam ogólnie, polecam też inne jej albumy. Jeśli się nie mylę, to albo są 3, albo 4 na ten moment. I myślę, że jeśli ten utwór wam się spodobał, to reszta pozostałe są dość podobne do niego pod względem czy to brzmieniowym, czy to właśnie tematyki, która się przewija. Natomiast teraz, żeby trochę się wyrwać z tych, powiedzmy, depresyjnych, przygnębiających brzmień, zagram utwór, który jest trochę zdecydowanie bardziej pozytywny, energiczny i w pewien sposób też, tak bym powiedział, że magiczny. I jest to utwór też zdecydowanie starszy od tego, znaczy może nie zdecydowanie, bo akurat Neil Young, utwór Cortez the Killer też był dość stary,
Natomiast cała reszta utworów była nowsza, a ten utwór będzie starszy, ponieważ pochodzi on z roku 1983 i jakby też myślę, że jest to dość mocno słyszalne i właśnie właśnie jakoś fajnie można usłyszeć taki, powiedzmy, starszy klimat w tym utworze, więc posłuchajmy go sobie.

Tak więc zmieniliśmy trochę klimat tym utworem. Tutaj też zawsze słuchając tego utworu, no właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, że zawsze wręcz czuję ten klimat i właśnie jeśli miałbym sobie wyobrazić, że go puszczam, to trochę by mi się zawsze kojarzył z kasetą, bo no właśnie, jakoś tak mi pasuje do brzmienia też innych utworów, których słuchałem z kaset. Utwór ten jest ogólnie określany jako hymn feminizmu. No a też w ogóle ciekawe jest to, że tekst piosenki nie został napisany przez Cyndi Lauper, która wykonuje ten utwór, natomiast został on napisany przez Roberta Hazarda 4 lata wcześniej i tutaj kolega właśnie Roberta Hazarda w pewnym momencie wziął, że tak powiem, ten utwór, przyniósł go Cyndi Lauper i stwierdził, że może chciałaby nagrać ten utwór, ponieważ początkowo i też w wykonaniu Roberta Hazarda to był utwór rockowy, natomiast właśnie przyjaciel Hazarda, Rick Chertoff, stwierdził, że może Cyndi Lauper chciałaby go zagrać w wersji bardziej popowo-elektronicznej. Tutaj też warto jeszcze powiedzieć, że wersja, którą śpiewa Lauper, to nie jest dokładnie 1:1 utwór, który napisał Robert Hazard. Słowa zostały zmienione, tak jakby została zmieniona strona, z której jest przedstawiana czy śpiewana ta piosenka, właśnie na stronę kobiet czy dziewczyn, skoro mamy girls w tytule i w tekście piosenki. I właśnie dzięki temu zyskało to bardziej taki feministyczny wydźwięk. I tu właśnie kolejna ciekawa rzecz jest taka, że o ile właśnie wersja Roberta Hazarda, która ukazała się na albumie Wing of Fire, wydanym również w 1900, znaczy nie również, bo album Cyndi Lauper ukazał się w 1983, natomiast Roberta Hazarda ukazał się, teraz nie jestem do końca pewny, czy akurat na tym albumie się faktycznie ukazał ten utwór. Natomiast właśnie w tym okresie, kiedy Cyndi Lauper wydała ten album i ten utwór na nim, no to kariera właśnie Roberta Hazarda nie do końca była, powiedzmy, nie do końca rozkwitała. Właśnie ten album Wing of Fire no nie do końca się okazał sukcesem, jeśli chodzi o sprzedaż. Natomiast dzięki właśnie tej wersji Cyndi Lauper, która zyskała dużą popularność i osiągnęła wysokie miejsca na listach przebojów, dzięki pieniądzom, które właśnie Robert Hazard dostał z tytułu tego, tak zwanym tantiemom, z tytułu tego, że został tam użyty jego tekst w tej piosence, no to stał się on milionerem. Jest to, myślę, w pewien sposób ironiczne, też trochę z drugiej strony, ze strony Cyndi Lauper, która, no właśnie,
przekształciła ten tekst i nagrała ten utwór. Też jestem trochę ciekaw, jak ona na to spojrzała. No i też w pewien sposób jest to ironiczne, że utwór, który właśnie jest określany hymnem feministycznym, no ostatecznie też mężczyzna odniósł dzięki temu właśnie hymnowi, też no, stał się milionerem tak naprawdę, więc no, jest to dość ciekawa historia. Ja na przykład wcześniej o tym nie wiedziałem, więc może udało mi się też was zaciekawić. Natomiast muszę już przejść do kolejnego utworu, ponieważ powoli kończy mi się czas i też od razu go zapowiem. Będzie to utwór I'm Still Wearing His Jacket szwedzkiej piosenkarki i autorki tekstów Molly Nilsson. Ukazał się on w roku 2010. Jest określany jako synthpop, ta płyta, na której on się znajduje. Płyta nosi tytuł Follow the Light. Ona też została wydana przez wytwórnię Dark Skies Association, która jest wytwórnią tak naprawdę Molly Nilsson. Ona również odpowiadała za produkcję tej płyty, więc też jest to w dużej mierze, tak jak na przykład mówiliśmy o Mike'u Oldfieldzie, na przykład, czy też mówiliśmy to wcześniej o Wendy Carlos, że no właśnie, te albumy stworzone przez nich, przez te dwie osoby były właśnie od początku do końca w dużej mierze ich tylko wyłącznie pracą. Tak tutaj myślę, że pojawia się trochę podobny motyw. Też jeśli chodzi o utwór, to właśnie przewija się w nim temat wspomnień, trochę właśnie tej kurtki, która przywołuje wspomnienia osoby, która ją nosiła. Natomiast myślę, że tu nie ma co więcej opowiadać. Posłuchajmy sobie tego utworu na zakończenie. Już zaraz Thrashing Madness, a byłem przez ostatnią godzinę, byłem z wami ja, czyli Aleksander Znaniecki, i słyszymy się za tydzień.

Zły wieczór, ale dzisiaj zacząłem klasyką. To jest audycja Thrashing Madness w Radio Afera po 23. W każdy piątek mówi jak zwykle do was Lecho Malandowski, jak zwykle samotny jeździec. Chłopaki się wykruszyli i dzisiaj ich nie będzie. Zobaczymy, kiedy wrócą i w jakim składzie. Na razie do godziny pierwszej. Pozdrawiam wszystkich fanów, którzy nas akurat słuchają na licznie zgromadzonych na polu namiotowym na Summer Dying Cloud Festival w Aleksandrowie. Żałuję, że mnie tam nie ma specjalnie dla was. To był Accept z płyty Teutonic Titans. 50 lat, 1976-2026, no bo wtedy Wolf Hoffman dołączył do składu. Od tamtej pory istnieje Accept, ale pytanie, czy ta płyta bez Udo... Jestem ciekaw, jakie będą recenzje. Dwupłytowy krążek wydany dzisiaj w Napalm Records. 19 utworów, największe hity. Bodajże chyba dwie pierwsze płyty są opuszczone, ale od 81 do 89 cała dekada 80'sy są tutaj licznie obecne, ale najlepsze jest to, co jest w składzie, bo to, że jest aktualny skład Accept, to jest jakby jedno. Są też tak zwani gościnni muzycy i lista jest naprawdę imponująca. Zacznijmy od panów brzdąkających w grzechotę. Frank Bello na basie w utworze trzecim. Billy Sheehan, utwór pierwszy, słyszeliśmy przed chwilą. Fest as a Shark. To jest basista Mr. Big, więc nawet jeżeli wam się nie kojarzy to zbytnio metalowo, no to każdy, kto zajmuje się czy czterema, czy sześcioma stronami, zna nazwisko Billy Sheehan i raczej jest to zawodnik, który nie da sobie w kaszę dmuchać. Rex Brown z Pantery też jest tutaj obecny, proszę bardzo, na basie. David Ellefson, wiadomo, znany. I paru jeszcze innych. Gitarzyści Kirk Hammett. Znacie taki zespół na M? Znacie. Ola Englund z The Haunted. Matthias Jab z Scorpions. Gary Holt, Exodus Slayer. No i wokaliści. Wokalistów to tu jest, o panie, jeszcze trochę. Najlepsze jest to, że ten cały... Te cała masa gości nie powtarza się, te składy są, w żadnym utworze skład nie jest identyczny, to jest też fajne. Co my tu mamy? Hansi Kursz z Blind Guardian, Tobias z Ghosta, ten utwór akurat mocno jest ghostowy, Ralf

Shapers, Primal Fear, Bobby z Overkill, Sebastian Bach, kiedyś Skid Row, niejaki Rob Halford, Judas Priest, niejaki Phil Anselmo, tych dwóch panów słuchaliśmy na początku audycji. O rany, Mikey D na perkusji i tak dalej, i tak dalej. I pytanie, czy ta płyta w ogóle jest potrzebna? Powiem szczerze, podchodzę do takich wydawnictw rocznicowych raczej bez jakiejś napinki, bez oczekiwań. Słuchałem sobie tej płyty dzisiaj cały dzień i jednak weszło. A dlaczego? No dlatego, że nawet jak tu nie ma Udo i można mieć różne opinie na temat konfliktu panów Hoffman, Dirk Schneider i tego, że oni się już pewnie nigdy nie nawet sobie ręki nie podają, nawet nogi, i nie było szansy, żeby chociaż Udo na jednym utworze tu zaśpiewał. Pewnie wszyscy fani na to czekali. No trudno, nie udało się. Natomiast to są utwory z lat 80. z najlepszego okresu twórczości Accept. I no ten teutoński metal jest tutaj nie do zepsucia. Po prostu nie do zepsucia, niezależnie od tego, jaki skład to wykonuje. Na początek Festa za szarki, Balls to the Wall. Czy ja muszę tu w ogóle mówić fanom metalu, fanom audycji Flashing Madness? Nie sądzę. Co tam dzisiaj do godziny pierwszej w programie? Jeszcze będzie jeszcze kilka oczywiście rocznic okrągłych. Za chwilę 30, potem 20, a potem będzie kilka smakowitych nowości prosto z piwnicy, prosto skrypty, i to dosłownie. No i zakończymy czymś lirycznym, ale uważajcie, bo ta piguła, chyba mam 5 takich płyt przygotowanych, które naprawdę was zniszczą. Będzie anihilacja soniczna. A w tej chwili zespół, który mam wrażenie, że od jakiegoś czasu zrobił się mocno popularny na socialach, Crowbar, nasz ulubiony. Szkoda, że nie ma Mateusza, byśmy sobie teraz porzucali włosami w reżyserce. Chociaż ja włosów nie mam, ale on ma, więc on by porzucał za mnie. 30-lecie płyty Broken Glass. A, okładka mocno nawiązująca do Judasa, wiadomo do której płyty, ale muza to jednak jest południowy sludge i tutaj nie ma litości. Do tego słyszeliśmy przed chwilą Phila Anselmo w coverze Accept, a tutaj będzie wokalnie wspierał Kirka z Crowbar i kolegów, no bo to są wszystko przyjaciele. Przecież przypomnę, niedługo nowy Down, nie wiem, zobaczymy, czy jest się czym jarać. Conquering Like Broken Glass, jeżeli nie śpiewaliście tego utworu pod sceną na koncercie Crowbar w małym klubie dla 100 osób, to nie możecie uważać się za prawdziwego fana Crowbar. To powiedziałem ja, Janusz Metalu. No i jako trzeci You Know I'll Live Again. No to co, lecimy z tym ciężarem, a potem będzie jeszcze ciężej.

No jak można nie lubić Crowbar i szanować Kirka i kolegów. Coś pięknego czekam na nową płytę, bo już parę lat minęło od ostatniej jak na razie. No ale Kirk jest zajęty. Down, Crowbar. Trójka Kingdom of Sorrow też słyszałem już kilka lat temu, że to ma się w końcu ukazać po wielu latach. Solowa płyta, druga wyszła. No, także jest co robić. No ale tymczasem wracamy do Polski, wracamy do rocznicy 20, 4 września 2006, Impressions in Blood, Vadera. No to była płyta, ja byłem chyba wtedy trochę na bakier z tym zespołem po śmierci docenta i po całej jakoś tej otoczce wokół tego zespołu, gdzie było jakby już oczywistym się stało, że zespół Vader tworzą nie muzycy, tylko Peter i Mariusz K. No i było tam różnych sporo krzywych akcji. Sam fakt wokół docenta, co się działo. Przykre, że tak to wszystko się stało, ale się stało i zespół nadal istniał. Peter się nie poddał. A płyta The Beast była chyba pierwszą taką czkawką, no bo do Revelations to jeszcze jakoś miał ręce i nogi, a właśnie na The Beast już nie było docenta i było pytanie, co dalej. Okazało się, że można dalej działać pod tą nazwą. Peter, no cóż, zwarł szyki i w 2006 wyszła rzeczona Impressions in Blood i powiem wam, że jak sobie ją dzisiaj odpaliłem na przypomnienie po naprawdę długiej przerwie, to jest akurat z tego okresu ta płyta, którą lubię. Tak jak mam problem z The Beast i z kolei z 2009 roku płytą Necropolis, na której chyba tylko covery mi się podobają, a cała reszta już jest tak, już takim mieleniem tego samego wszystkiego po raz enty, ta akurat Impressions in Blood była całkiem do rzeczy i bardzo dobrze mi się tego słuchało. Daraj też tutaj zrobił swoje, jest też Mauser, jest Peter, jest wszystko dobrze, bez przynudzania, po prostu pierwsze cztery utwory, począwszy od intra, Between Day and Night, Shadow Fear Has Heavens Collide i Hallelujah, God is Dead. Hell yeah, Vader sprzed 20 lat.

No tak, to było dobre. To był Vader sprzed 20 lat. Naprawdę dobrze mi się po większej, dłuższej przerwie wróciło do tego krążka. Ale to wszystko było tylko... To były przystawki. Teraz zacznę was miażdżyć. Będzie grubo, będzie dla fanów naprawdę undergroundowego death metalu. Zaczniemy od legendy z Hiszpanii. Volst, którzy debiutowali płytą Eminence i Patrescence 30 lat temu, w listopadzie będzie rocznica. No. I tych płyt potem naczepali masę, ale coś ta ostatnia z zeszłego roku nie weszło mi. Phoenix, Cryptobiosis. Chyba jej nawet ostatecznie nie przyniosłem. No ale nic. Tydzień temu grałem jeden z wielu zespołów Rogi Johanssona, czyli Mega Scavenger, na ostatniej płycie. Dave Rotten za Volst gościnnie użyczył swojego gardła i w ten utwór też wybrzmiał. Pora na materiał. Oto Volst. Płyta Nordic Embryo Genesis ukaże się 9 września. I co ciekawe, jest to płyta z coverami, więc już słyszę ten jęk zawodu maniaksów, ale powiem wam, ja też tak zajęczałem, gdy zobaczyłem, że to jest płyta z coverami, ale myślałem, że będzie nowy materiał. To jest płyta z coverami, jest genialna. 11 utworów, 49 minut niecałe, ale jakie to są utwory, jakie covery, jakich zespołów, to są wszystko legendarne podziemne kapele gdzieś tam z początku lat 90. z różnych części świata, ale głównie widzę tam Szwecja, Norwegię, tego typu rzeczy. No przeczytam wam parę zespołów, które starzy maniacy rozróżnią od razu, a inni będziecie musieli poszukać sobie w necie. I powiem wam, że miałem dzisiaj, tylko nie mówcie mojemu szefowi, świetną rozrywkę szukając, grzebiąc po nazwach utworów głównie, bo ja znam te zespoły. Funebr, Carbonized, Old Funeral, Macabre End, co tu mam jeszcze? Flegeton, Krematory, szwedzkie Krematory, nie mylcie z tym niemieckim, szwedzkie Krematory, Abhorrence z Finlandii na koniec. Tylko że te utwory to są właśnie nie z płyt, tylko oni wygrzebali już totalnie, już jak maniacy z jakichś singli, kompilacji, epek, demówek, masakra. I co jest najlepsze? To wszystko świetnie współgra ze sobą. Nie wiem, czy będą ludzie, którzy jak usłyszą to stwierdzą, że ej, fajny to na Volst, świetna płyta jest, bardzo mi się podoba i nie będą w ogóle wiedzieć, że to są covery, bo Hiszpanie zrobili to po swojemu i no... Genialnie, fajnie mi się tego słuchało. Miałem ochotę poszukać sobie właśnie tych staroci, tych wszystkich kapel z początku lat 90., kiedy ten death metal był naprawdę wściekły i był na fali i działo się wiele rzeczy, a wiele z tych zespołów po prostu nie wyszło poza jakiś tam etap właśnie garażu i demówek. I są tutaj takie właśnie kapele, które nadal istnieją, a nie nagrały płyty od 35 lat. Miałem dużo radochy. Polecam wam zapoznanie się z tym krążkiem Hiszpanów za Volst, bo jest to pozycja obowiązkowa dla maniaków. Nawet jeżeli wam się to akurat nie spodoba, to być może sięgniecie właśnie po te stare nagrania w oryginale. A ja wybrałem dla was dzisiaj cover Carbonized. No właśnie, to jest rzadki utwór, nie z płyty. No Canonization. Old Funeral. Ciekawy projekt z Norwegii, w którym przez chwilę przewidzieli się członkowie Immortal i niejaki Christian Vikernes. I Abhorrence z Finlandii właśnie. To jeden z tych zespołów, które no sobie istnieją, a w sumie nie wiadomo po co i jest fajnie, bo są kultowe. Pamiętacie demówkę pierwszą Abhorrence? Ja myślę, że Tomasz Mefisto Kruszyński tutaj by już się ślinił, jakby usłyszał o demówce pierwszej Abhorrence z Finlandii. I no, Tomku, tęsknimy wszyscy. Wróć. Bądź gościem, chociaż raz na jakiś czas lecimy z najnowszym Volst.

Doskonałe zakończenie doskonałej płyty z coverami Vols najnowszego materiału. Bardzo mocno polecam. Znak jakości Flashing Madness. Lecimy dalej, przenosimy się do Aleksandrowa. Co tam się wczoraj działo? Nie będę mówił o całym dniu. W ogóle jakoś nie chce mi się gadać o tym festiwalu, bo kto był zdecydowany, to już tam pojechał i siedzi. Kto nie, no to musicie sobie sprawdzać relacje, ale BDB moi znajomi wrzucali jednak wczoraj na żywo, no może nie na żywo, ale tak na gorąco swoje przemyślenia i w związku z tym mam trzy płyty teraz zespołów, które wczoraj zagrały w krypcie. No i kto nie wszedł, to może żałować, a wiadomo, że ta krypta to tam to się trzeba dużo wcześniej ustawiać na pewne zespoły, bo i potem mieć butle z tlenem. No ale dobra, zaczniemy od Ameryki. Dwa zespoły, które w tej chwili zjeżdżają Europę, czyli Syverus i Of Feather and Bone. Nowa fala death metalu, no nie opada. Nie opada, nie opada i ja już nie zdążam. Jest za dużo tych kapel i zdarza mi się jakieś nekroty, gatekeepery, tumoldy i tego typu rzeczy zagrać oczywiście. Ale tego za dużo i najgorsze jest to, że to jest naprawdę dobre. Można mówić, że okej, ja już to wszystko słyszałem, pewnie są, no to jakby z pewnymi rzeczami trudno się dyskutować, ale mimo wszystko, jeżeli coś jest dobre, to ja mogę odpuścić ten jakiś tam ułamek oryginalności i się o to nie czepiać. Syverus ma na razie dwie płyty na koncie. Ich z płyty na płytę mam wrażenie, że grają coraz lepiej. Najnowsza okazała się 2 lata temu. Maze Envy, taki jest tytuł. No ja mam tu trochę jakby gdzieś ten Morbus Chron nieodżałowany się tam pojawiał, ale ogólnie jest to Death Doom Metal staroszkolny, ale w żadnym wypadku nie powiem, że to już wszystko było i że mnie to nudzi, mimo że utwory trwają czasem po 10 minut, a sama płyta tylko 42. Polecam mocno, ponoć wczoraj było bardzo, bardzo dobrze. Utwór tytułowy 9,5 minuty sprzed 2 lat, może jakaś nowa płyta, coś tego. Dobra, Syverus.

no prawie lirycznie na koniec tego utworu Sivers tytułowego z płyty Maze Envy. Wczoraj zniszczyli Kryptę, ale drugim zespołem z tejże właśnie Krypty of Feather and Bone, który razem z Sivers jeździ po Europie, przypominam. No i dobra, ten zespół z kolei jest z Denver, Colorado i ma 3 płyty na koncie, ale ostatnio okazało się prawie 6 lat temu, więc niniejszym oba zespoły wywołuje do tablicy i no, jestem ciekaw, jakie będą następne płyty, bo jak sobie posłuchałem też of Feather and Bone, no to nie za bardzo miało mi już co wybuchnąć i odpaść, a jednak głowa mi wybuchła i odpadła. Wybrałem z przekory nie ostatnią, jak na razie, płytę z 2020, tylko poprzednią z 2018, Bestial Hymns of Perversion, bo mi się tytuł spodobał i okładka, i jest tu rój wściekłych szerszeni po prostu, jeżeli chodzi o gitary. Jest piękne brzmienie, jest plugawo, jest satanistycznie, jest wspaniale, jest doskonały death metal. Zastanawiałem się tutaj ze znajomymi, na ile im starczy

To jeszcze nie koniec naszej wizyty na Summer Dying Loud. Wczoraj był jeszcze jeden zespół, który zniszczył obiekty. Jest to czeski Snieć, czyli Pleśń. Nowa płyta w przyszłym tygodniu, a premiera już u nas Strasznik Madness właśnie w tej chwili. I powiem wam, że no, jak już te dwa poprzednie zespoły mnie zniszczyły i urwały wszystko, co mogły, to przyszła Pleśń i zarosła moje ciało. I to teraz tak wszystko jest zarośnięte, że jak truskawki za długo leżące w lodówce. Świetna płyta, no jestem zniszczony, bo już ta poprzednia, pierwsza, Mokwani Wokowych była niezła, to było 5 lat temu, no ale przyszła pora i proszę się nie śmiać, na W bazinach wyjedą mi, czyli W bagnie świadomości, i specjalnie wybrałem utwory po czesku, bo oni używają języka ojczystego i wybrałem te najdłuższe utwory dzisiaj, co kompletnie nie ma żadnego znaczenia, bo ta płyta jest od początku do końca tak samo znakomita, ale ja musiałem, bo uwaga, włączam tryb czeski. Utwór piąty. Apokaliptycki smaragd budowcy i doby. Utwór ósmy. Nekonciti kolobech snieni a probouzeni. I utwór dziewiąty. Dziewieni kul, czyli drewniany pal. Przed wami wczoraj w Aleksandrowie, dzisiaj w Trasie Gledny z najnowszej drugiej płyty Praski Snieć.

No tak, po końcu świata, po odejściu człowieka ostatniego zostanie tylko pleśń. Piękna płyta. Premiera w przyszłym tygodniu w wytwórni Messaco Un Ojo Records, a w tej samej wytwórni zapowiedziane jakiś czas temu, z dwa tygodnie, szwedzki Filth z drugą płytą Death Exhibition. No i też za tydzień jest premiera, ja sobie dzisiaj pozwolę pierwsze cztery utwory, bo mam gest, a pasuje bardzo do tego, co słuchaliśmy przez ostatnie 40 minut. No to miazga, Filth, intro, Split Casket, Buried Alive i Born a Corpse, wszystko w temacie, a potem będziemy się żegnać. Jeżeli jeszcze nie padliście, no to teraz...

Elegancko. Druga płyta Filth już za tydzień. No a my się żegnamy i na koniec będzie lirycznie, bo myślę, że tym gruzem to dołożyłem dzisiaj do pieca. Bardzo mi się podobał ten wybór. Nie, żebym się jakoś przechwalał, po prostu bardzo dobre płyty w tym tygodniu trafiły i no cieszę się, że mogłem się z tym z wami podzielić. Za tydzień będzie tak samo albo lepiej. To będzie teraz Green Carnation na dobranoc. Oczywiście powiem na koniec złej nocy, ale no, no musicie się trochę uspokoić, wyciszyć, wyłączyć telefony i odpłynąć w krainę poezji. Dark Poem Part 3, The Messiah Complex. Nie grałem ani pierwszej części, ani drugiej w Thrashing Madness. Nie wiem czemu, bo ja przecież uwielbiam Green Carnation, a musicie wiedzieć, że Light of Day, Day of Darkness, czyli ten monument 60-minutowy w listopadzie kończy 25 lat. Ała, to boli, nie w szczepionkę. No to co, dwa utwory tylko, ale jeden będzie prawie 9-minutowy i do godziny pierwszej wybrzmi w Thrashing Madness. A ja wam bardzo dziękuję za te dwie godziny i zapraszam za tydzień. Mówił do was Lechu Malendowski. Do usłyszenia. Złej nocy. To była audycja Thrashing Madness w Radiu Afera.